marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

of duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: A od rana w regionie od 10 do 12 stopni i mgły i zamglenia, więc uważajcie, trzeba będzie się przemieszczać jakoś przez tę przestrzeń, która tak nie do końca jest jeszcze przejrzysta. To się będzie zmieniać, bo o 10 pełne słońce. Jeszcze trochę chmur w ciągu dnia napłynie bez opadów. Maksymalnie 20 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Wiatr z kierunków zachodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 6. Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Noc z rządowymi alertami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Służby tymczasem ustalają, skąd pochodził dron wyłowiony z Bałtyku. Rząd bierze się za zaostrzenie przepisów za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, po tym, gdy w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owe ostrzeżenia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej poderwało polskie myśliwce. Polskie służby tymczasem ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej Juliusz Sabak ocenia, że maszyna prawdopodobnie nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
6: Najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
5: Więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rząd zajmie się dziś projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
7: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
5: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. No ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
8: Czyli tak, poniedziałek już za nami, śmiało możemy to ogłosić i zaczynamy kolejny wtoreczek tym razem.
3: 15 września, to już połowa miesiąca nam się kłania. Właściwie to tak pędzi ten czas bardzo szybko, ale no jest ciemno za oknem, można spać, jak ktoś nie trzeba, nie potrzebuje wstawać, to nie przebijajcie się przez tę mgłę, nie ma co.
8: Czyli jesień już tak naprawdę za pasem, a co w tym kalendarzu jeszcze ciekawego słychać, to sprawdzimy dla was już za kilka chwil. Damian Klimiński
3: i Grażyna Marciniak, cześć, poranku.

0: 13 minut, w tej chwili już po godzinie 6. Rozpoczęliśmy wtorek już na dobre, chociaż słońca jeszcze z nami nie ma, ale ma być, tak?
1: Nie, już jest, od 3 minut.
0: Jest. Tak, a jest, od 3 minut. Stało, tak, przed momentem.
1: No trochę się przyjaśniło właśnie. 6.10 to jest ten moment, kiedy już jest słońce z nami, ale...
0: Czy można powiedzieć, że o wschodzie słońca do was się zwracamy w tej chwili? Pięknie.
1: Pięknie, brzask dnia i te wszystkie historie romantyczne. To nie tylko wieczorem, chociaż ten poranek można z wieczorem pomylić, ale będzie z nami do zachodu do 18.51.
0: Więc... Trochę krótko już.
1: Trochę.
0: Mogłoby być troszkę dłuższe, ale to nie w tę stronę.
1: Romantyczny wieczór jest dłuższy wtedy.
0: Tak, tak, tak. Niektórzy lubią te długie jesienne wieczory ze świeczką zapachową, pyszną herbatką i innymi rozrywkami na wieczór. W każdym razie jest spora różnica już między dniem a nocą, bo ten dzień jest dłuższy od najkrótszego o 4 godziny 59 minut, krótszy od najdłuższego 4 godziny i 6 minut.
1: No i do równocy jesienne, jak to pięknie brzmi, 8 dni.
0: Czyli za 8 dni tak formalnie to co? To jesień już?
1: To jeszcze jest lato.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.

0: Poranek, 22 minuty po 6:00 to jest czas, żeby sprawdzić tą poranną pracę.
1: A tu łzy szczęścia i rozpaczy w Tańcu z Gwiazdami, czyli komuś się bardziej udało, komuś mniej. Mhm. Helena się cieszy, łzy szczęścia, za to Joanna musi troszeczkę się poprawić, ale Joanna Jędrzejczyk to sobie świetnie radzi za oceanem, ona tam rozwija karierę, więc tutaj na tym naszym parkiecie to może tak po prostu sobie jeszcze pozwolić na to, że goni kogoś.
0: A propos tego parkietu, to tam ma się pojawić nie kto inny jak Maryla Rodowicz.
1: Ale w tańcu?
0: W tańcu nie. Na parkiecie. Myślę, że będzie jakiś po prostu specjalny odcinek, gdzie zasiądzie jako sędzia, będzie w jury, więc pewnie będą łagodne noty z jej strony, podejrzewam. Nie będzie zbyt surowa. Takie mam wrażenie i takie przeczucie, ale to się okaże.
1: Wiesz, jak nie będzie oceniała kostiumów, to będzie okej, bo z kostiumami Maryli to... No i tu nie ma konkurencji. A tutaj okazuje się, że małe zmiany, jeśli chodzi o liderów zespołów. Jest nowy wokalista Budki Suflera.
0: O, proszę.
1: No i śpiewał w oddziale zamkniętym, nie wiem, teraz oddział zamknie, ale no już niebawem
0: pojawi się. Czyli już nie Kawalec, bo tam głośno było o tym Kawalcu
1: nie,
0: ostatnio.
1: Teraz musimy sobie
0: teraz nowy, kolejny wokalista.
1: Zakodować Krzysztof Wałecki.
0: Okej, to będziemy pamiętać, no i czekamy na takie tango w jego wykonaniu. Ja jeszcze zerknę tak na koniec, bo podobno pomidory na finiszu są i są w takiej końcowej fazie dojrzewania, więc trzeba cieszyć się póki są tak naprawdę.
1: No i do tego wszystkiego można sobie zrobić taki pomidorowy sosik na zimę.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nadłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Informacje dla kierowców.
3: A planowo dzisiaj w Kaliszu ma rozpocząć się remont ulicy Romańskiej, zaplanowany właśnie na teraz, właściwie to jutro dokładnie, 16 września mają tam się pojawić maszyny i prace. Będą prowadzone na odcinku od Rzymskiej do ulicy Wenedów, więc bądźcie na to gotowi. Dzisiaj jeszcze jedziemy bez utrudnień. Jeśli chodzi o ulicę Leduchowskiego do Chotowa i droga wojewódzka 450 do Kalisza przez ulicę Sulisławicką, tam prace trwają, już faktycznie mają jeszcze potrwać nawet 2 lata. Opatówek, prace remontowe na odcinku Kalisz-Opatówek, no i tutaj już całodobowe wahadło na was czeka, tymczasowa sygnalizacja świetlna, no już nie taka tymczasowa, można powiedzieć, bo od jakiegoś czasu tam z nami jest. Mamy ten remont cały czas postępujący, a planowo ma potrwać do końca roku i oby to się faktycznie sprawdziło. Mamy także prace w Ostrowie Wielkopolskim, remont na Wrocławskiej, na Leduchowskiego, czy chociażby droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Przypomnijmy, że także w Pleszewie mamy pracę, a tutaj mam na myśli m.in. przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62

0: Ostatecznie w 1983 roku zbudowano tylko jeden egzemplarz. I co ważne, auto przetrwało do dzisiaj i można je zobaczyć w muzeum.
1: O, myślę, że ktoś je ma, jakiś kolekcjoner. Nie, muzeum.
0: Gdyby wybierać się nad morze, można zahaczyć o Szczecin, bo to tam można zobaczyć...
1: Terenowy Polonez. To jest coś.
0: Trzyma się jeszcze.
1: To by się przydało na niektóre drogi, te remontowane na przykład w naszym regionie. Sprawdziłby się idealnie.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: No i sprawdzamy, kto znany, kto sławny przyszedł na świat 15 września przed laty. No to było naprawdę przed laty. XIII wiek, 1254 rok. Wenecki kupiec, jeden z najsłynniejszych podróżników w historii, dotarł do Chin, opisał Azję Zachodowi, czyli Marco Polo. To gdyby Marco Polo żył, to miałby dzisiaj 772 lata.
2: Jak ty to szybko policzyłeś? Agatha Christie, 1890 rok, brytyjska autorka powieści kryminalnych. Między innymi Herkules Poirot nam się tutaj ujawnia, jeżeli chodzi o jej twórczość.
1: Fanów ma wielu na pewno do dziś. A Tommy Lee Jones, amerykański aktor, zdobywca Oscara za rolę w filmie Ścigany. On urodził się w 1946.
2: No i tutaj bliżej nas, 1984, chociaż to też już odległo czasy, jak się okazuje. Książę Harry, młodszy syn króla Wielkiej Brytanii Karola III i księżnej Diany. Założyciel zawodów dla rannych żołnierzy. Wydarzenie, no i tak sobie myślę, że wydarzeniem jest to, że pojawił się znów w Wielkiej Brytanii i zostanie
1: właśnie
2: być może na dłużej.
1: Słyszałem, że dzieci jego, no i jego żony poszły właśnie do brytyjskich szkół, więc okazuje się, że edukacja w Wielkiej Brytanii może ciekawsza niż w Stanach Zjednoczonych.
2: Może się ścigać z tą za oceanem. No, gdyby dotarli do nas, to by coś było dopiero.
1: No dokładnie, to by o czymś świadczyło. Ale u nas dieta planetarna, inne tematy, więc może nie. Urodzeni 15 września są entuzjastyczni i ciekawi świata.
2: Mają ambicje naukowe, chętnie się dzielą swoim doświadczeniem.
1: Kochają podróże i długie dysputy.
2: Mają też talent pisarski i niezwykłe poczucie humoru.
1: Są skromni, obowiązkowi i bardzo przejmują się swoją pracą.
2: Mogą osiągnąć sukces dzięki umiejętności przewidywania i udanej współpracy z innymi.
1: W miłości są nieśmiali, ale imponują im osoby wykształcone i nieco ekscentryczne.
2: Szczęśliwa cyfra dla urodzonych tego dnia to szóstka.
1: Kamień szlachetny to turkus.
2: A sprzyjający znak zodiaku.
0: Bliźnięta.
1: To wszystkiego najlepszego dla tych wszystkich, którzy mają dziś jakąkolwiek okazję do świętowania.
2: Dobrego dnia.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wielka gala za nami.
2: Jeżeli chodzi o telewizyjne seriale, nagrody Emmy rozdane.
1: Do tematu wrócimy i dowiemy się, kto jaką nagrodę otrzymał już o godzinie 7.
3: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Słońce wstało, mgły opadły, temperatura zaczyna rosnąć. Co prawda zachmurzenie jeszcze spore, ale to też może dzisiaj w sumie w ciągu dnia ulegać zmianie i możemy spodziewać się tylko częściowego zachmurzenia, więc są szanse na przejaśnienia, całkiem spore. Do tego też coraz cieplej, maksymalnie nawet do 20 stopni, więc przyjemnie i bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 7. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Dużo pytań, niedużo odpowiedzi w sprawie drona znalezionego w Bałtyku. Ceny paliw nadal w górę, ale szanse, by wrócił CPN, są znikome. Nagrody dla najlepszych seriali rozdane. Powiemy, kto zdobył Emmy. Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie rosyjska Gerbera, ale nie wiadomo, jak Rosjanie go stracili. Być może wpadł do Bałtyku na wodach międzynarodowych i przedryfował w pobliżu polskiej plaży. To aktualne dane dotyczące drona znalezionego wczoraj na wysokości Rusinowa, niedaleko Darłowa w zachodniopomorskim. Na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
6: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
5: Śledztwo w sprawie odnalezionego bezzałogowca ma prowadzić prawdopodobnie szczecińska prokuratura. Tymczasem myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Bezzałogowca zestrzelono wczoraj nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców, ani o wyrządzonych szkodach. Blisko 8 zł średnio za benzynę 95 za litr oleju napędowego, o złotówkę więcej, i zdaniem ekspertów to kwestia czasu, kiedy te dwie psychologiczne bariery cenowe zostaną przekroczone. Kierowcy płacą, płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
7: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
8: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
5: Co niejako potwierdza minister finansów Andrzej Domański.
9: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. Natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
5: Trwają jednak prace nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Z kolei PiS apeluje do rządu o interwencję i składa swój projekt o obniżce VAT do 8% i akcyzy do stawek minimalnych. Do 10 wstrzymane loty na lotnisku w Katanii na Sycylii. To już kolejna taka sytuacja w krótkim czasie i powód znów ten sam. Aktywność wulkanu Etna. Polskie MSZ apeluje do rodaków, by przed wyjazdem na lotnisko na bieżąco sprawdzać status swojego lotu i kontaktować się z przewoźnikiem. Najważniejsze nagrody telewizyjne Emmy rozdane. Wielkim zwycięzcą stał się serial Wdowia Zatoka, który zgarnął aż 6 statuetek w kategorii komediowej. Łącznie pierwszy sezon historii o burmistrzu, który ignoruje klątwę i próbuje zamienić odciętą od świata wyspę w atrakcję turystyczną, nagrodzono aż w 14 kategoriach. Widow's Bay.
10: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Akademii, a także złowrogiej istocie z wyspy, która powierzyła nam swoją historię. Dobra, podawajcie teraz poncz. Wielkie, wielkie dzięki.
5: Najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt. W kategorii miniserial zwyciężyli Chętni na seks.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Naprawa finansów, nowelizacja statutu i odnowienie relacji z Ministerstwem Sportu to najważniejsze zadania na najbliższe miesiące dla nowego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A obowiązki te będzie pełnił do kwietnia Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes. Zastąpił on wczoraj aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto Radosława Piesiewicza. Adrian Siemieniec zamieścił przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada Komisja Ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. A w Ekstraklasie trwa świetna seria Piasta Gliwice. Zespół Daniela Myśliwca na zakończenie ósmej kolejki pokonał na wyjeździe Radomiaka 2-0 i awansował w tabeli na piąte miejsce.
12: Najważniejsze zwycięstwo, wyjazdowe zwycięstwo, kolejne zwycięstwo z rzędu, bo czwarte licząc wszystkie rozgrywki, kolejne czyste konto, szapoba dla mojej drużyny, no, ale nie myślimy już o niczym innym, tylko o tym, żeby zrewanżować się Pogoni za poprzedni sezon.
11: Nowym liderem po 8 kolejkach jest Górnik Zabrze. A we Włoszech po 4 kolejkach Serie A dwie drużyny mają wciąż komplet punktów. To AS Roma, która pokonała wczoraj na wyjeździe Torino 2-0 oraz Inter po zwycięstwie w Mediolanie nad Udinese 5-3. Piotr Zieliński wyszedł w podstawowym składzie i zaliczył asystę. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu światowego rankingu tenisistów po triumfie w US Open. Amerykanin Ben Shelton, dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest teraz numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest od wczoraj Lena Rybakina, która wyprzedziła Arenę Sabalenkę, pokonując ją też w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układy sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
13: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Areną Sabalenką, można powiedzieć, zdominowały tą rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły moim zdaniem tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy, tak nie było 3-4 lata temu.
11: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
3: W sumie nie wiem, jakim znakiem zodiaku jest Iga Świątek, musiałbym to sprawdzić, ale wasze znaki zodiaku sprawdzimy już niebawem.
4: Podobno najogólniej będziemy się skupiać na ważnych zadaniach, rachunkach, porządkach. Porządki dzisiaj? No dobra, niech będą, okej. Okay.
3: Ale mimo to dzień okaże się całkiem spokojny, tak ogólnie horoskop nam dzisiaj zwiastuje. No i uda się nadrobić zaległości, więc będzie okej.
4: Okay. Podobno warto porządnie się wyspać, więc nie wiem, czy tu się uda nadrobić zaległości.
3: A ci, którzy już na nogach od jakiegoś dłuższego czasu, ciężko powiedzieć, ale taka poradna kawa do horoskopu, który już za kilka minut na pewno też zrobi swoje.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
5: Tak, podobny do naszego.
4: No właśnie, równie piękny.
5: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Media Centrum.
1: Zaczynamy tradycyjnie od barana. Baranie, uda ci się osiągnąć sukces, choć początkowo może coś ci trochę przeszkadzać. Będziesz w stanie rozstrzygać spory, których wcale nie wywołałeś.
2: Byku, zadbaj dzisiaj o siebie, a jeżeli będziesz miał ochotę na coś pysznego, no to zdecyduj się, dokąd tu się wybrać, w jakieś piękne miejsce. I nie rób sobie wyrzutów sumienia, nie pytaj innych o zdanie, ciesz się życiem i planuj popołudnie.
1: Dzisiaj można na ciebie liczyć, a mowa o bliźniętach. Staniesz się bardziej niż zwykle wyrozumiały i uczynny. Chętnie komuś pomożesz lub bezinteresownie podpowiesz, jak powinien rozwiązać trudną sprawę.
2: Raku, uda ci się załatwić właśnie coś, co nie spędzało ci sen z oczu. A dzisiaj nie proponuj zbyt wiele komuś, kogo jeszcze dobrze nie znasz. Popołudnie będzie sprzyjało randkom, sztuce. Tylko uważaj podczas zakupów.
1: A teraz bardzo drapieżny znak zodiaku.
3: Lew.
1: Który ma przed sobą bardzo pracowity dzień, ale mocniej uwierzy w siebie. Chwal się, lwie, swoimi sukcesami, bo znajdziesz swoich fanów. Okaże się, że wszyscy są bardzo ciekawi, co masz aktualnie do powiedzenia na bieżące sprawy.
2: Panno, możesz sporo zyskać, otrzymasz ciekawe propozycje, twoja konkurencja może coś istotnego przegapić, więc wykorzystaj szansę i sięgnij po to, na czym ci od pewnego czasu zależy. Popołudnie będzie sprzyjało ważnym przemyśleniom, no i odpoczynkowi.
1: Wago, ty dzisiaj masz wyjątkowy dzień. Dzień, który sprzyja zjednywaniu sobie także między innymi sąsiadów i dalszych krewnych. Warto z nimi porozmawiać o wspólnych planach. Po południu znajdź chwilę na rozrywkę, grę albo serial, który wprawi cię w dobry nastrój.
2: Skorpionie, będziesz się dobrze czuć wśród innych. Odezwij się też do znajomych, z którymi nie miałeś dawno kontaktu. A nie denerwuj się, jeśli jakieś plany zmienią się w ostatniej chwili. Okaże się, że to wyszło ci na dobre.
1: Strzelcu, dzisiaj będziesz rozmarzony. Chętnie zajmiesz się dekorowaniem domu lub innym kreatywnym zajęciem. Możesz jednak mieć małe trudności z przedstawieniem ludziom swoich pomysłów, bo będziesz dokładnie rozważać każdy szczegół.
2: Jeśli chodzi o koziorożca, będziesz musiał trochę popracować, bo ktoś wymagający nagle przypomni sobie, żeby jeszcze zrobił to i tamto, i jeszcze tamto, ale zaangażuj kogoś do pomocy. Nie rób niczego w pośpiechu. Humor poprawi ci książka albo serial, tylko nie miej wyrzutów sumienia, że zajmujesz się sobą.
1: Wodniku, dzisiaj lepiej cię nie zaczepiać, bo możesz się na kogoś zdenerwować. Poczujesz więcej luzu wieczorem, wokół ciebie zrobi się także znacznie spokojniej, a sam wieczór sprzyja hobby i artystycznym wydarzeniom.
2: Ryby, poczujesz, że masz większe szczęście do ludzi, zaangażuj się w ciekawe rozmowy, a czyjeś opinie na temat aktualnych wydarzeń dadzą ci do myślenia. Po południu wybierz się gdzieś, najlepiej na wykład, baw się dobrze, spotkasz ciekawe osoby, potrzebujesz trochę rozrywki i odpoczynku.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12.30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Doktor Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia. Dla ciebie.
5: Już za moment, już lada chwila. Kolejna ważna porcja informacji z regionu.
6: A tu do piątku w Kaliszu ogólnopolska konferencja. O niej powiem o 7.30.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 7.30 na zegarach w studiu Radio Centrum. Przy mikrofonie już Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ogólnopolska konferencja w Kaliszu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o zbliżającym się festiwalu i emocjonującym meczu kaliskich szczypiornistek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od piątku w Kaliszu odbywa się 22. konferencja krajowa nadprzewodnictwa organizowana przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Od niemal 40 lat jest ona okazją do swobodnej wymiany idei i doświadczeń zarówno między eksperymentatorami, teoretykami, jak i inżynierami zajmującymi się różnymi aspektami nadprzewodnictwa.
3: Zjawisko nadprzewodnictwa, chociaż odkryte ponad 100 lat temu, pozostaje niezmiennie jednym z najciekawszych zagadnień fizyki. Komputer kwantowy, kolej magnetyczna czy możliwość produkowania energii z kontrolowanej fuzji jądrowej to przykłady współczesnych zastosowań nadprzewodnictwa, które zmieniają świat. Podczas Krajowej Konferencji Nadprzewodnictwa prezentowane będą ważkie osiągnięcia uzyskane w ostatnich latach przez fizyków polskich i naukowców z zagranicy pracujących w polskich instytucjach badawczych.
2: Powiedział Rady Centrum profesor Tomasz Cichorek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Więcej o tym wydarzeniu przeczytacie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna odsłona festiwalu Chopin w barwach jesieni. Już w ten czwartek, 17 września o godzinie 19 w Ostrowskim Centrum Kultury odbędzie się inauguracyjny koncert symfoniczny, podczas którego wystąpią Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i pianista Krzysztof Jabłoński, laureat III Nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w 1985 roku. Od piątku koncerty będą odbywać się w Antoninie, tam także usłyszymy laureatkę Konkursu Chopinowskiego.
4: Tianyu Liu, która jest laureatką 4. nagrody i w jej wykonaniu recital chopinowski i to jest główny punkt piątkowego programu. Oczywiście złożenie kwiatów, otwarcie, muzyka salonowa w wykonaniu kapeli Zamku Rydzyńskiego, no a potem ten recital chopinowski.
2: Powiedział Radio Centrum Cezary Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin, które jest głównym organizatorem wydarzenia. Współorganizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a partnerem medialnym Radio Centrum. O 3 punktach zdecydowała 1 bramka. Szczypiorno Kalisz wygrało z Sośnicą Gliwice po emocjonującej końcówce meczu, o wyniku którego zdecydowała bramka zdobyta na chwilę przed końcowym gwizdkiem. Najwięcej emocji dostarczyły właśnie ostatnie sekundy spotkania, kiedy na tablicy było 25-25. Wtedy zawodniczki z Kalisza oddały celny rzut do bramki przeciwniczek. Te od razu przechwyciły piłkę i ruszyły do ataku odpartego przez broniącą bramki Szczypiorna Martę Wawrzynkowską, która kiedyś grała w Gliwicach.
5: Dobrze wspominam drużynę, dziewczyny, wszystkie są mi bardzo bliskie, ale dobrze smakuje zwycięstwo po zmianie barw klubowych. Fajnie było tu wrócić, fajnie było wygrać na gorącym terenie, dziewczyny walczyły. Ja oczywiście muszę powiedzieć, że jestem dumna z mojego zespołu, pomimo tego początku takiego dość niepewnego. Przegrywałyśmy 5 i doszłyśmy na 1 naprzód. Była to przede wszystkim gra zespołowa, przede wszystkim końcówce w obronie, że bardzo dobrze, naprawdę bardzo dziewczyny walczyły, super mi pomogły, ja też mogłam kilka obron na koniec od siebie dodać, więc cieszę się, że to była gra zespołowa i wygrałyśmy to razem.
2: Ostatecznie Szczypiorno Kalisz z

0: 4.
1: Informacje dla kierowców.
2: Miasto budzi się, jak śpiewał kiedyś pewien wokalista. No i proszę bardzo, faktycznie widzimy to na drogach. Między innymi większy ruch już na Legionów Górnośląskiej czy Alei Wojska Polskiego. W takich kulminacyjnych miejscach tych samochodów jest naprawdę sporo. Skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z 3 Maja czy ze Stawiszyńską. Także samo centrum miasta, więc jedźcie już ostrożnie, jeśli chodzi o miejsca, gdzie mamy trwające prace drogowe. Tych miejsc w regionie również nie brakuje. Zacznijmy od Ostrowa. Tutaj mamy przebudowę na ulicy Leduchowskiego, także remont ulicy Wrocławskiej. Te prace kilka miesięcy mają potrwać. Mamy objęty pracami odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Mamy też przebudowę drogi krajowej 36, to już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. W Pleszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego na S11, na obwodnicy Kępna także możecie napotkać na pracę. No i na wahadło i utrudnienia na drodze krajowej numer 12 i to już jest trasa z Kalisza do Opatówka. A jutro startuje remont na ulicy Romańskiej w Kaliszu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Kradzieże przewodów ze stacji ładowania samochodów elektrycznych przybierają już na sile. Dotykają około 10% stacji ładowania zarówno we Francji, jak i w Polsce. We Francji od początku tego roku cierpiało już 650 stacji. Straty oszacowano tam na około 13 milionów euro. Problem dotyczy też naszego kraju. Operatorzy wzmacniają zabezpieczenia, montują lokalizatory GPS, a we Francji ładowarki trafiają nawet na trasy patroli policji.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem. Don't

0: Humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.

0: swój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
3: Reklama.

0: 15 minut zostało już tylko do godziny 8. Kto na 8 do pracy, a jeszcze w piżamce, no, to nie, to
1: szkoły,
0: źle.
1: A kto do szkoły, a jeszcze jedno oko się zamyka. No dobrze, dobrze.
0: Jeszcze jeden budzik, jeszcze jeden.
1: Dzisiaj są święta fajne, może to was jakoś tak, niektóre fajne,
0: zachęci
1: niektóre
0: do działania.
1: Mniej, bardziej, nie wiem, dzień majonezu, nie tego majonezu, nie tego,
0: nie tego
1: tamtego.
0: Tego nie od nas, tego stamtąd.
1: Tak, i koniec, kropka. Międzynarodowy dzień kropki, tę kropkę stawiacie gdzie chcecie, jak chcecie. Nic nie mam w kropki dzisiaj.
0: Nie masz w kropki nic?
1: Nic mi tutaj się...
0: Ja nie jestem pewien, ale przy tobie nie będę sprawdzał.
1: Dobra, to wierzę ci na słowo, że
0: mamy
1: może
0: dzisiaj,
1: się zdarzyć.
0: Mamy dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Demokracji również w kalendarzu.
1: Tak jest. Dzień opakowań. Zapakujmy w coś pięknego prezent i się okaże, że nie będziemy chcieli rozpakować.
0: Albo kanapkę w zupełnie nową śniadaniówkę
1: i
0: z
1: tak
0: początkiem roku szkolnego. No i dodatkowo na koniec jeszcze proszę bardzo, Dzień Olewania Systemu. Tak? Nie wiem, czy to jest zachęcające
1: to
0: święto.
1: Nie wiem, to wiesz, to czy my tak będziemy taką pozę przyjmować do takich świąt.
0: W każdym razie kierunek teraz już... wspomniane.
1: No zagraj, ja co tak sobie
0: przypominam sobie tą piosenkę, bo przecież to jest piosenka związana z minionymi mistrzostwami świata w piłce nożnej.
1: No tak.
0: Andrea Bocelli, David Guetta, DNA.

0: Stop lying. Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Dość mocno niebezpieczna, napięta sytuacja międzynarodowa. O tym na pewno będziemy mówić już niebawem, ale to nie jedyne tematy, jakie pojawią się już o godzinie 8.
2: Bo nowość na odcinkowym pomiarze prędkości. Na drogach pojawi się nowy znak. No i będzie też jubileusz Oliviera Stone'a okrągły. Bardzo taki zacny.
1: Te wszystkie szczegółowe informacje już niebawem o godzinie 8.
3: Reklama.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna, Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski, kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz. Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy: Radio Centrum, Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start: Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosid Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
4: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
5: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: I potwierdzają się wcześniejsze prognozy. Na termometrach do 20 stopni dzisiaj zobaczymy maksymalnie, a teraz naprawdę bardzo dużo przejaśnień i tylko niewiele chmur nad naszymi głowami. Jeśli chodzi o wiatr, ten słaby, wiejący z południowego zachodu, dzisiaj w ciągu dnia bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 8. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Eskalacja rosyjskich działań, czy będzie polska odpowiedź? Rząd zajmie się karami dla łamiących przepisów na przejazdach kolejowych. Zmiany też na odcinkowych pomiarach prędkości. Pojawi się info dla roztargnionych. Marcin Krzemiński. To była kolejna noc z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainie. Alarmujące SMS-y wysłano na Lubelszczyznę i Podkarpacie. Polskie wojsko znów poderwało myśliwce, ale żadna obca maszyna nie wdarła się do Polski. Nasze służby wciąż też badają drona znalezionego na Bałtyku. Przypomnę również, że w niedzielę w Ukrainie w pobliżu polskiej granicy rosyjskie bezzałogowce uderzyły w stację paliw i lokomotywę pociągu towarowego. Eskalacja działań agresora stała się więc faktem. Wczoraj z premierem spotkali się szefowie kluczowych ministerstw, a także dowódcy wojska i służb. Ustalenia tych rozmów są tajne. Wiadomo, że odpowiedź będzie poważna, ale nie prowokująca. Z kolei wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapewnia...
6: Państwo działa, służby są od tego, żeby przeciwdziałać sabotażom czy różnego rodzaju dywersjom.
5: Rząd planuje m.in. wzmocnienie infrastruktury chroniącej granice Polski. A jako, że dziś wtorek, to już tradycyjnie od jakiegoś czasu rano zbierze się Rządowy Komitet Bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli prezydenta. Sam prezydent rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale konkretów na razie brak. Łatwiej ma być stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Rząd zajmie się dziś zaostrzeniem kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po katastrofie kolejowej pod Radomiem, w którym zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. I tak zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące ma grozić za objeżdżanie opuszczonych zapór czy wjazd na tory przy czerwonym świetle. Zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata przy skazaniu za katastrofę na przejeździe kolejowym. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
5: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Filmowa kartka z kalendarza. Dziś 80 lat kończy Oliver Stone, amerykański reżyser, scenarzysta i producent, laureat 3 Oscarów, twórca takich filmów jak Pluton, Wall Street, urodzony 4 lipca i JFK. Mieszkańcy Śląska w czołówce stawki najbogatszych polskich emerytów. Jak podaje ZUS, najwyższa emerytura w kraju to nieco ponad 54 tysiące złotych, druga zaledwie 500 złotych mniej. Trzecie miejsce ma mieszkaniec Mazowsza, co miesiąc dostaje ponad 45 tysięcy, a na przeciwnym biegunie emeryci, którzy otrzymują co miesiąc 2 grosze, takie osoby, wynika z danych ZUS-u, mieszkają w województwach dolnośląskim i lubelskim.
2: Kursy walut.
3: Euro teraz to 4,34 zł, dolar amerykański 3,76 zł, frank szwajcarski, jego średni kurs w tym momencie to 4,60 zł, a funt brytyjski to 5,08 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To czas pogratulować chyba o tej porze wszystkim rodzicom, którym udało się znaleźć w szafie coś w kropki, prawda?
8: Dziewczynkom chyba łatwiej, ale chłopcom, no może skarpetka, która gdzieś tam ma jakieś kropki, jakaś wielka kropa, jakaś planeta na t-shircie.
3: Bo teraz to jest też w przedszkolu takie must have, jak jest 15 września, jest dzień kropki.
8: Nie, zmiłuj.
3: To trzeba to wcześniej w kalendarzu chyba jakoś odnotować, zanotować, żeby pamiętać.
8: Wiesz, jak to się omija. Kupuje się naklejki kropkowe i wykropkowuje się ubranie i też działa.
3: Ewentualnie, słuchaj, t-shirt, czarny flamaster, dziab, dziab, dziab i mamy koszulkę w kropki.

0: Reklama. Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
1: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
0: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
1: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
0: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
1: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
0: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Reklama.
1: No i zagadka, co może robić Maryla Rodowicz na dużym bloku mieszkalnym?
2: Powiewać spódnicą zamaszystą, nie?
1: Śpiewać z dachu
2: co
1: może.
2: Co robi Maryla w Opolu? Maryla w Opolu śpiewa, ale
1: no właśnie, w Opolu śpiewa, chodzi oczywiście o to, że Maryla pojawiła się jako jej wizerunek tak naprawdę na tym budynku.
2: Ale ona też była wczoraj i odsłoniła ten wizerunek, wzięła udział w oficjalnym otwarciu Królowa Polskiej Piosenki na niebieskim tronie obok tego muralu, który na jednym z bloków. No, imponujący jest ten mural, wielki, ogromny. Oczywiście Maryla w towarzystwie gitary jest na tym przedstawiona, na tym wizerunku. No i no, Maryla, no cała Maryla, co to powiedzieć?
1: Gdzie
2: no?
1: Jak nie w Opolu, prawda? Królową polskiej piosenki uhonorowano właśnie w stolicy polskiej piosenki tym gigantycznym muralem. Ten mural, może troszeczkę opowiemy, jak on wygląda, bo pokazać w radiu nie możemy. Maryla Rodowicz, takie 60 lat temu.
2: Maryla jest wieczna, wiecznie młoda.
1: Chodzi mi o moment jej życia, kiedy ją ujęto na tym muralu. Jest oczywiście autograf, jest gitara, są kwiaty, jest piękny kapelusz,
2: czerwony,
1: no i rozwiany
2: kapelusz,
1: włos. Tak.
2: Blond włos, tak, i ten rozmarzony spojrzenie gdzieś w niebo odlatujące. No, tak, no można naprawdę
1: jakby
2: robić.
1: Jakby śpiewała
2: sobie
1: Małgośkę, tak to wygląda, to jest ten moment.
2: No widzisz. Ale każdy inny przebój też może tutaj nam przyjść do głowy. Jeżeli będziecie w Opolu, róbcie sobie tam selfie z gitarami, w czerwonych kapeluszach, z kwiatami, jak tylko wam przyjdzie do głowy.
1: W każdym razie widzę, że Maryla zadowolona, nawet jej tron taki niebieski podczas tego wczorajszego odsłonięcia przygotowano, więc naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie.
2: No i autograf jest, autograf też od razu.

0: Reklama.
1: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryla Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Biegasz? No to biegaj. Ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GOSiT Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
2: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: Reklama. Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Pijani kierowcy niestety plagą na polskich drogach i to także przykłady z regionu o tym świadczą.
6: Będziemy między innymi w powiecie ostrzeszowskim o 8.30 i sprawdzimy, jak tam policja radzi sobie z takimi osobami za kółkiem.

0: 8.30 na zegarach w studiu Radio Centrum, przy mikrofonie teraz Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pijani kierowcy plagą na polskich drogach. W tym serwisie powiemy o zjeździe kronikarzy, który odbył się w Kaliszu, i podsumujemy Grand Prix Wielkopolski kadetów i kadetek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W miniony weekend ostrzeszowscy mundurowi zatrzymali dwóch pijanych kierowców. Udało się to dzięki informacji przekazanej od osób postronnych. Jeden z mężczyzn zakończył jazdę w rowie. Pierwsze ze zgłoszeń miało miejsce w Ostrzeszowie przy ulicy Daszyńskiego około godziny 20. To tam interweniowali dzielnicowi, którzy skontrolowali 63-letniego ostrzeszowianina kierującego Renault.
3: Policjanci wcześniej otrzymali zgłoszenie od postronnej osoby dotyczące kierującego, którego zachowanie mogło wskazywać, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Przypuszczenia potwierdziły się podczas kontroli. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało 0,91 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada blisko 2 promilom.
2: Przekazała Radiocentrum aspirant sztabowa Magdalena Domarecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Kolejnego nietrzeźwego zatrzymano 6 godzin później w Siedlikowie w powiecie ostrzeszowskim.
3: We wskazanym miejscu dzielnicowi z ostrzeszowskiego rewiru zastali 19-letniego obywatela Mołdawii zamieszkującego na terenie Mikstatu, kierującego Peugeotem. Badanie trzeźwości wykazało 0,74 mg na litr alkoholu w wdychanym powietrzu. Od kierującego pobrano również krew do dalszych badań.
2: Mężczyznę zatrzymano, trafił do policyjnego aresztu. Okazało się też, że 19-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Poza tym w trakcie jazdy nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Obaj mężczyźni ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Przyszłość znaku książki pod znakiem zapytania. Dziś w Kaliszu, w Książnicy Pedagogicznej przy ulicy Południowej, odbędzie się spotkanie poświęcone ekslibrisom, niewielkim grafikom, które przez wieki wskazywały właściciela książki i stały się częścią kultury bibliofilskiej. Eksperci będą rozmawiać m.in. o historii ekslibrisu, jego współczesnym znaczeniu oraz o kaliskich zbiorach i tradycjach związanych ze znakiem książki. W programie przewidziano także wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu na ekslibris Jana Ptaszna Wróblewskiego oraz prezentację prac konkursowych. Spotkanie zakończy wernisaż dwóch wystaw poświęconych współczesnemu ekslibrisowi i działalności Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Początek o 12:00, wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Spotkali się w Kaliszu, by rozmawiać nie tylko o przyszłości. Za nami ogólnopolskie spotkanie kronikarzy OSP, na które przyjechali strażacy ochotnicy z 10 województw. Wzięli udział w dyskusjach, wykładach i warsztatach.
4: To są ludzie, którzy swoją pasją tak naprawdę pomagają nam ocalić to, co może zostać zapomniane. To są ludzie, którzy są kronikarzami przy ochotniczych strażach pożarnych, którzy dokumentują na bieżąco działania, wyszukują dane historyczne i utrwalają to na przyszłość, dla przyszłych pokoleń. Bardzo ciekawe, inspirujące rozmowy podczas tych części warsztatowych, wymiana doświadczeń. To jest coś, co jest nieocenione, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie tak naprawdę pamięci. No bo to ci ludzie właśnie tworzą pamięć na przyszłość.
2: Powiedział Rady Centrum Ben Sassi ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zjazd trwał 3 dni, a jego częścią była wystawa najstarszych i najbardziej okazałych ksiąg kronikarskich. Jędrzej Bednarczyk z Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego działającej przy LKS Orzeł Wysocko Wielkie zdobył srebrny medal podczas rozgranego w sobotę w Czempiniu pierwszego Grand Prix Wielkopolski kadetów i kadetek. Brązowy medal wywalczyła natomiast zawodniczka Tajfuna Ostrów Anna Uciechowska.
5: Jędrzej Bednarczyk z Orła Wysocko Wielkie potwierdza swój nieprzeciętny tenisowy talent w kolejnych kategoriach wiekowych. W Czempiniu wygrał 4 pojedynki i dotarł do wielkiego finału, w którym przegrał z Igorem Borowskim 1-3, co oznaczało srebrny medal pierwszego Grand Prix Wielkopolski kadetów. Wysoko sklasyfikowana została także Pola Olszewska, która wygrywając 5 pojedynków zajęła 7. miejsce. Na pozycjach od 21 do 24 uplasowała się Agata Cisiłka, a miejsca 41-48 zajął Bartosz Świtała. Miejsce na podium zajęła również reprezentantka Tajfuna Ostrów Anna Uciechowska, która była 3. To kolejny udany

0: 24.
1: Informacje dla kierowców.
2: Za 25 minut będzie 9. Na ulicach Kalisza i regionu południowej Wielkopolski ten ruch jeszcze całkiem spory. Niektórzy w drodze do pracy, niektórzy w drodze do szkoły z pewnością. A jeśli chodzi o miejsca, które mogą wam tę podróż nieco utrudnić i skomplikować, to są miejsca, gdzie mamy trwające prace drogowe. Mamy pracę między innymi na drodze krajowej numer 12, czyli trasa Kalisz-Opatówek. Brak oznakowania poziomego, miejscami spore nierówności i nieumocnione pobocza. Uważajcie zatem na swoje samochody na tej trasie. Mimo tego, że mamy ograniczenie prędkości, no to warto naprawdę bardzo się do tego stosować. No a poza tym mamy ruch wahadłowy, więc czasami po prostu stoimy w korku. Ostrów Wielkopolski. Tutaj przypomnijmy, że mamy przebudowę na ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej. Mamy także przebudowę drogi krajowej 36 i to jest już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna i rozpoczął się tam właśnie kolejny etap prac, czyli w związku z tym ruch wahadłowy i utrudnienia od ulicy Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna. W Pleszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, tam w związku z tym tymczasowa organizacja w ruchu i obwodnica Kępna, tutaj także możecie stracić kilka minut. S11 prowadzone są prace naprawcze, modernizacyjne na 2-kilometrowym odcinku, tam wprowadzono ruch wahadłowy i ograniczenie do 40 km na godzinę.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Są kierowcy jeżdżący autami z oponami wielosezonowymi. One pozwalają uniknąć wymiany ogumienia co pół roku, oszczędzając czas i pieniądze, ale to też wymaga kontroli przed nadejściem zimy. W oponach całorocznych oprócz ciśnienia warto też sprawdzić głębokość bieżnika, bo to ona odpowiada za przyczepność na śniegu czy błocie pośniegowym i w ogóle mokrej nawierzchni. A ile bieżnika muszą mieć opony wielosezonowe, by auto nie wpadło w poślizg? To jest dobre pytanie, jaka odpowiedź. Specjaliści zalecają bieżniki o wysokości około 4 mm. Testy wykazują, że kiedy ta wysokość bieżnika spada poniżej 4 mm, to droga hamowania wydłuża się o dwie długości samochodu. No i wtedy łatwo wypadek lub poślizg.
2: A dla największego bezpieczeństwa na zimę po prostu warto założyć opony zimowe.
5: Tak, prowadzisz? Jak z czapką.
1: Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Dzisiaj okrągłe 70. urodziny świętuje Maggie Reilly.
2: Urodziła się w Glasgow 15 września. Zasłynęła głównie dzięki współpracy z Mike'em Oldfieldem.
1: Jej głos można usłyszeć m.in. w takich wielkich i ponadczasowych przebojach jak Moonlight Shadow czy To France.
2: No i ten hit, piosenka Every Time We Touch już teraz na 106.4.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Twoje auto nadaje się tylko na złom i bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173. 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Podczas upałów tego lata jeden z kierowców autobusu w Warszawie demonstracyjnie założył sukienkę w ramach takiego sprzeciwu, że nie mogą założyć krótkich spodenek w autobusie właśnie, no ale będzie zmiana w tej kwestii, bo takie krótkie spodenki w autobusach stołecznych będą już od nowego roku legalne.
6: To już przyszłe wakacje, a ten temat w wiadomościach o 9 na antenie Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na świcie co prawda było jeszcze trochę mgieł, było trochę chmury, ale teraz już coraz więcej słońca, coraz więcej przejaśnień, bez opadów, no i też coraz cieplej, bo na termometrach w Kaliszu już 11 stopni, a ma być nawet do 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 9. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Hipotezy dotyczące rosyjskiego drona nad polskim morzem to na start. Potem ograniczenie dostępności alkoholu, o tym w Sejmie. Krótkie spodenki w stołecznych autobusach już legalne.
6: Tylko żeby to było estetycznie.
5: Mowa oczywiście o spodenkach kierowców miejskiej komunikacji. Marcin Krzemiński. Służby ustalają pochodzenie i zastosowanie drona znalezionego w rejonie plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim. Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nic nie wskazuje na to, by maszyna była wycelowana w Polskę, a dron nie był uzbrojony. Tomasz Fęskę.
7: Wstępne oględziny wskazują, że z Bałtyku został wyłowiony dron typu Gerbera, a więc stosunkowo prosta maszyna, która często służy m.in. jako wabik i cel podczas ćwiczeń. Jak mówi Juliusz Sabak z portalu obronnego, mogła ona zostać utracona w zupełnie innym miejscu.
8: Okazało się, że albo nie opłaca się, albo nie ma sensu go odzyskiwać i on sobie przydryfował. To jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć.
7: Ekspert techniki wojskowej i lotniczej nie wyklucza jednak zupełnie również innego scenariusza.
8: Że on sobie tam przyleciał cichaczem, żeby robić jakieś rozpoznanie zachodniego Pomorza. Mniej prawdopodobne, chociażby ze względu na zasięg.
7: Dlatego, że podstawowy zasięg Gerbery pomiędzy 300 a 600 kilometrów jest stosunkowo niewielki. Można go jednak wydłużyć, dodając proste zbiorniki z paliwem zrobione chociażby z butelek po napojach.
5: Siły rosyjskie uderzyły w stację benzynową i magazyny w Kijowie, a w Rosji ataki rakietowe i dronowe uszkodziły budynek firmy Ozon, obiekt przemysłowy i kilka budynków mieszkalnych. Do ataków doszło mimo ogłoszenia przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego między stronami. Posłowie rozpoczynają dziś czterodniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie mają przyjąć m.in. projekt przepisów ograniczających dostępność alkoholu. Dyskusja w koalicji trwa na ten temat od wielu miesięcy. Projekt zakłada m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym piwa. Wprowadza też zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, mówi Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
9: Rozwiązania dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu, jak również reklamy w przestrzeni publicznej są potrzebne. W jakim zakresie, jak to powinno wyglądać, myślę, że wymaga jeszcze rozmowy.
5: Sejm podejmie też próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Uwaga rodzice, macie jeszcze czas, by złożyć wniosek o pieniądze na wyprawkę szkolną, czyli 300 zł z programu Dobry Start. Ostateczny termin mija 30 listopada. Wniosek można przesłać wyłącznie elektronicznie, bez wizyty w ZUS-ie. Na to kierowcy warszawskich autobusów czekali od dawna. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział zmiany w przepisach dotyczących ich ubioru. Chodzi o to, by w czasie upałów mogli zakładać krótkie spodenki. To dobra zmiana, komentuje prezes miejskich zakładów autobusowych Jan Kuźmiński.
10: Bo nie ma co tu walczyć z tym, że jak się komuś, przepraszam, ale odparza tyłek, to niech trochę ma wentylacji. Nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jeśli ktoś lubi tak chodzić, to proszę uprzejmie. Tylko żeby to było estetycznie do kolan, a nie jakieś tam dziwne czerwone, zielone, tak zgodnie z kolorem naszym.
5: Nowe przepisy będą obowiązywać od lata przyszłego roku.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Łatwe spotkania już się skończyły. Polscy siatkarze, którzy na Mistrzostwach Europy rozbili do zera Portugalię, Izrael i Macedonię Północną, zagrają dziś z Ukrainą, która także wygrała wszystkie mecze. Stawką tego pojedynku jest prawdopodobnie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Szykujemy się na trudny mecz, mówi libero Maksymilian Graniczny.
12: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki. Będzie na pewno ciekawy mecz, będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
11: Mecz Polska-Ukraina dziś o 18:00 w Sofii. Największa nadzieja piłkarskiej kadry wraca do gry. Oskar Pietuszewski wrócił do normalnych treningów i zdaniem portugalskich dziennikarzy będzie do dyspozycji trenera już w najbliższy weekend. A będzie to ważny mecz dla prowadzącego w tabeli FC Porto, bo mistrzowie kraju zagrają w niedzielę z Benficą Lizbona. Pietuszewski z powodu kontuzji mięśniowej nie zagrał jeszcze w tym sezonie żadnego meczu. We Włoszech dokończono wczoraj czwartą kolejkę Serie A. Niespodzianek nie było. Trzy pierwsze drużyny w tabeli wygrały swoje mecze. Inter ograł Udinese 5-3, Roma pokonała na wyjeździe Torino 2-0, a Como wygrało z Parmą 2-1. W Anglii świetny start sezonu notuje Leeds, które nie przegrało jeszcze meczu. Wczoraj wygrało z Newcastle 4-1 i awansowało na trzecie miejsce w tabeli Premier League. Nieudany debiut nowego trenera Radomiaka. W pierwszym meczu pod wodzą Rafała Grzyba zespół z Radomia przegrał z Piastem Gliwice 0-2.
13: Biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania, myślę, że ten mecz był na tyle otwarty, że każda z drużyn stworzyła swoje sytuacje. Akurat w tym spotkaniu to Piast zadał dwa ciosy, które pozwoliły im tutaj zwyciężyć. Mamy parę rzeczy, które musimy poprawić, żeby ten zespół lepiej funkcjonował.
11: To był mecz kończący ósmą kolejkę Ekstraklasy. Piast dzięki wygranej awansował na piąte miejsce w tabeli. Liderem jest Górnik Zabrze, który dziś wieczorem zagra w Kielcach z Koroną w zaległym meczu drugiej kolejki. Z kolei w Częstochowie czeka nas mecz z trzeciej serii spotkań. Ostatni w tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
3: 7 minut teraz już po godzinie 9.
4: Już 15 września w kalendarzu, a dzisiaj świętują Albin, Dolores, Jeremi.
3: Między innymi także Jeremiasz, Kamil, Katarzyna, Maria i Nikodem.
4: Roland, Teodor i Walerian, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Pięknego dnia. Już słońce wyszło dawno, dla Was szczególnie.
3: Ta piękna pogoda była zamówiona na Wasze imieniny, oczywiście. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze w głośnikach Pink.

0: Kwadrans po dziewiątej, połowa września, sezon na grzyby już w pełni. No i może się okazać, że w tych lasach czekają nas różne historie.
1: Właśnie, przede wszystkim trzeba zachować ostrożność, bo od wczoraj, włącznie do 18 września, potrwa akcja pod nazwą Jesień 2026. I to jest czas, kiedy to Straż Leśna w całej Polsce przeprowadzi pewne działania w ramach tej akcji.
0: Czyli będzie zwracać uwagę na takie przypadki nielegalnego wjazdu do lasów, jak idziemy na grzyby i chcemy zaparkować najbliżej tego miejsca, gdzie będziemy się przemieszczać, no to trzeba zwrócić uwagę, czy tam w ogóle wolno, czy powinniśmy, no bo to potem będzie nas kosztować sporo.
1: No właśnie, jak mówi dyrektor generalny Lasów Państwowych, nasze działania mają przede wszystkim charakter prewencyjny, nie są skierowane przeciwko osobom, które zgodnie z przepisami korzystają z lasu, ale przeciwko zachowaniom, które mogą zagrażać ludziom, przyrodzie lub leśnej infrastrukturze. Też więc będzie mocna walka między innymi z rajdami, kładami, motocyklami, na przykład po lesie.
0: No jak jesteśmy tam w lesie i na przykład zechce nam się zjeść kanapkę, to pamiętajmy, żeby nie zaśmiecać i nie wyrzucać tych resztek, które nam zostają.
1: Bo będą fotopułapki i one mogą to uchwycić również.
0: No już nie wspomnę o takich historiach jak kradzież drewna, bo to nam nie chodzi po głowie, no ale są tacy, którzy się tym parają, no i w związku z tym też na to będą leśnicy zwracać uwagę.
1: No i pamiętajcie faktycznie, gdzie te samochody zostawiacie. Jeśli są ku temu wyznaczone miejsca, to idealnie jakiś parking lub przy drodze, gdzie można faktycznie to zrobić, no to takie miejsca wybierajmy, nie wjeżdżajmy autem bezpośrednio w głąb lasu.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
3: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Reklama.

0: ładnie się nazywają zakręceni i robią ciekawą akcję.
1: Tysiące książek i pieniądze dla potrzebujących zwierząt. Taki jest cel charytatywnego kiermaszu książek Fundacji Zakręceni.
0: To o 9.30, jeśli chodzi o szczegóły, dokąd zaprosimy i już w wiadomościach z regionu opowie Kasia Grucewicz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
2: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
3: Reklama.
8: Od radia.
2: Na ten temat.
9: Środa 12.30.
2: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
9: Doktor Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum.
8: Od radia.

0: 9:30, co w regionie? Kasia Górcewicz opowie o tym, co w regionie południowej Wielkopolski.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Groził pozbawieniem życia mężczyzna w rękach policji. W tym serwisie powiemy także o charytatywnym kiermaszu książek i uroczystościach w Kaliszu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Agresywny mężczyzna miał kilkukrotnie grozić pozbawieniem życia kilku osobom, które pracowały w pobliżu jednej z jednostek OSP w gminie Przygodzice. Do zdarzenia doszło 10 września. Sprawą zajęli się ostrowscy śledczy. Mężczyzna trafił w ręce stróżów prawa.
4: 41-latek był już wcześniej znany policji. Zaledwie 3 dni wcześniej, bo 7 września, miał zaatakować swoją byłą partnerkę. Według ustaleń policjantów kobieta została kilkukrotnie uderzona pięścią w twarz i doznała obrażeń ciała. Na wniosek mundurowych oraz prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Oznacza to, że najbliższe miesiące 41-latek spędzi w areszcie.
2: Przekazała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Sprawa jest w toku.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Tysiące książek za kilka złotych i pomoc dla potrzebujących zwierząt. W Ostrowie Wielkopolskim już w ten czwartek i piątek charytatywny kiermasz książek Fundacji Zakręceni. Na półkach ponad 3000 tytułów. Będą kryminały, romanse, fantastyka, literatura piękna, książki dla dzieci i młodzieży oraz poradniki. 17 września książki będzie można kupić za 10 zł, a dzień później już za 5 zł. Kiermasz odbędzie się w Bibliotece Publicznej imienia Stefana Rowińskiego przy ulicy Wolności 2 od godziny 16 do 19. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie, diagnostykę i zabiegi potrzebujących zwierząt. Organizatorzy zapowiadają też zakręcone niespodzianki. Warto więc zajrzeć dla dobrej książki i w jeszcze lepszej sprawie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Wrzesień to czas szczególnej pamięci o wydarzeniach, które zapisały się tragicznie w historii Polski. W Kaliszu mieszkańcy będą mogli w najbliższych dniach uczestniczyć w dwóch uroczystościach patriotycznych. Jutro na placu Bohaterów Westerplatte odbędą się obchody poświęcone pamięci obrońców Westerplatte. Początek o godzinie 18:00. Po części oficjalnej odprawiona zostanie msza święta w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. Natomiast w ten czwartek, 17 września, przypada Dzień Sybiraka oraz 87. rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę. Kaliszanie spotkają się o 10:00 w Ogrójcu Ojców Jezuitów przy ulicy Stawiszyńskiej, a po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy odprawiona zostanie msza w kościele garnizonowym. To było przetarcie przed eliminacjami do Mistrzostw Polski do lat 15, ale forma już cieszy. Mowa o młodych sztangistach Olimpii Ostrów, którzy z rozegranych w niedzielę w Poznaniu Mistrzostw Wielkopolski LZS przywieźli 11 medali.
5: Na medalowy dorobek złożyło się 7 złotych krążków, 1 srebrny i 3 brązowe. Alicja Matysek, medalistka Mistrzostw Polski z Olimpii Ostrów, dodatkowo została uznana najlepszym ciężarowcem Mistrzostw Wielkopolski LZS w kategorii młodzież. Oprócz niej złote medale w Poznaniu wywalczyli Daryna Bielinka, Jakub Masel, Wojciech Masel, Jakub Konieczny, Magdalena Nowak i Igor Glapa. Srebrny krążek zdobył Bartłomiej Drożdżyński, a brązowe Kacper Pawlak, Igor Kędzia i Jakub Noculak. Najbardziej cieszy mnie to, że moi podopieczni zaliczyli większość podejść podczas tych zawodów. Był to dla nas ważny sprawdzian przed zbliżającymi się eliminacjami do Mistrzostw Polski do lat 15, które odbędą się 10 października w Bydgoszczy. Mistrzostwa Polski zaplanowano z kolei w pierwszy weekend listopada, powiedział Radio Centrum Mateusz Figlus, trener Olimpii Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 10:00.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Taka sytuacja.
1: Czyli Łukasz Kostecki z mikrofonem biega wśród tych, a może przechodzi sobie wśród tych, którzy mijają go i pyta różne
2: i niosą
1: rzeczy.
2: Butelki na przykład.
1: Na przykład. No jak to ten system kaucyjny wygląda? Posłuchajmy, jakie zebrał informacje.
3: Czy się sprawdza, czy się nie sprawdza?
4: Sprawdza się jak najbardziej. Właśnie je oddaliśmy. No i jesteśmy bardzo zadowoleni.
3: Dużo państwo piją wody takiej butelkowanej?
4: No tak, jedną dziennie ja i jedną dziennie mąż, także dwie.
5: A to nie wiem, to chyba to jest dobre, no bo tu wyrzucają, a tak to tam zabezpieczenie jest. Ale. Tam te parę groszy jest, ale nie ma tego zapychania tych pojemników, nie? Mnie się wydaje, jest dobre. Mhm.
3: Pan korzysta z tego?
5: Nie korzystam, ale ja tam nie piję wody.
6: Wie pan co, no może się sprawdza, no sprawdza się na pewno, ale jeżeli chodzi o ilość oddawanych butelek, ile trzeba tam stać, ile tego wszystkiego się cofa, no to tak średnio, nie?
3: Czyli co, niby dobrze, ale jednak źle wprowadzone?
6: Tak, tak bym powiedziała na pewno.
7: A pod jednym względem dobrze, dlatego że nie ma śmieci,
6: tak.
7: Butelki są oddawane, jest czysto wszędzie, no i jest okej.
8: Okay. Mi się wydaje, że to jest dobra rzecz. Każdy, ja widzę, że tak... Po śmietnikach chodzą, po tych koszach wybierają, także czysto jest.
3: W każdym razie porządek.
8: Porządek, właśnie.
1: No bo jak wiadomo, porządek musi być. Ja znowu zapomniałam wynieść.
2: Butelki?
1: Tak, i to przybywa mi co jakiś czas, wiesz.
2: To jest inwestycja. Można powiedzieć, że inwestujesz w takim razie.
1: O, taka moja skarbonka.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, jeśli chodzi o naszych siatkarzy.
2: Mam nadzieję, że gdzieś tam wśród was są fani siatkówki. Dzisiaj ważny pojedynek z Ukrainą. Nasi bronią tytułu.
1: No i sprawdzimy, jak im się teraz powiedzie już wieczorem o 10:00. Informacje dotyczące właśnie tego spotkania.
3: Reklama. Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Może poranek na to nie wskazywał, ale teraz już dużo słońca w regionie i tak będzie przez większą część dnia, tylko niewiele chmur napłynie tuż po południu. Do 20 stopni, teraz 15. Wiatr z południowego zachodu wieje słabo i umiarkowanie dzisiaj bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ceny paliw wciąż wyżej, rząd nie przewiduje powrotu do CPN-u. Potem premier Kanady w Europie, w tle wojna handlowa z USA i nasi siatkarze przed meczem z Ukrainą. Marcin Krzemiński. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3.
6: Ciężko?
7: Płacimy i płacimy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie!
5: Mówią kierowcy, a minister finansów Andrzej Domański dodaje, że rząd analizuje sytuację, ale o powrocie dopłat do paliwa nie ma na razie mowy.
8: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie, natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
5: Rząd pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Ministrowie obrony Polski i Litwy uzgodnili wspólne działania i mobilizację sił w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. Wczoraj myśliwce NATO zestrzeliły drona, który w nocy wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Premier Kanady Mark Carney rozpoczyna dziś 3-dniową wizytę w Europie. Dochodzi do niej w czasie wojny handlowej między Ottawą i Waszyngtonem. O północy w życie weszły kolejne amerykańskie cła na kanadyjskie towary. Do 50% wzrosły opłaty na kanadyjski ser, papier, stal czy aluminium. Tomasz Orchowski.
9: Wizytę w Europie premier Kanady Mark Carney rozpoczyna od Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się ze swoim tamtejszym odpowiednikiem Andym Burnhamem. Jutro szef rządu w Ottawie wysłucha w Strasburgu przemówienia o stanie Unii, które wygłosi przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Dzień później sam zabierze głos w Parlamencie Europejskim. Nie dążymy do tego, by być członkiem Unii Europejskiej. Chcemy zacząć rozmowy o wyjątkowym europejsko-kanadyjskim sojuszu. Wyznajemy te same wartości, mamy takie same priorytety. Mówił w CBC Mark Carney. Wall Street Journal donosił, że Ottawa rozważa możliwość członkostwa stowarzyszonego z 27. Miałoby chodzić między innymi o mieszkanie i pracę bez wiz.
5: Uwaga kierowcy, do 15 zamknięty będzie w obu kierunkach tunel w ciągu drogi S3 między węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ. Powodem jest konieczność przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego. Podróżni kierowani są na objazd drogą wojewódzką numer 320. 3 mecze, 3 wygrane, ale poprzeczka rośnie. Broniący tytułu nasi siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Ten pojedynek zdecyduje o wygranej w grupie, bo oba zespoły mają jak na razie komplet punktów.
10: Jest to drużyna, która na pewno mocno ryzykuje, szczególnie na zagrywce. To jest ich najmocniejszy punkt, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grali na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
5: Mówi libero naszej kadry Maksymilian Graniczny. Mecz Polska-Ukraina o 18. Obie drużyny są już pewne awansu do 1/8 finału.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: 4 minuty po godzinie 10, czas o poranku płynie bardzo szybko i jeżeli ten wtorek wam tak bardzo szybko znika, to tylko można powiedzieć, że dzięki temu, że jakoś tak jesteście nastawieni na to, że idziemy szybko przez...
11: To pewnie też zależy od ilości kawy wypitej, bo jak się jej wypije bardzo dużo, tak, to ten czas potrafi też nieźle przyspieszyć.
3: Odliczamy filiżanki z kawą, odliczamy też piosenki, no i odliczamy godziny w pracy albo w domu, cokolwiek robicie, na pewno macie dzisiaj pełne ręce roboty, a my z wami na 106.4, więc nie jesteście sami.

0: Reklama.
1: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Mamy tu muzycznie o powrotach i o spotkaniach z muzykami, których sobie pewnie wielu z nas ceni.
2: No właśnie, między innymi tacy, którzy grali, cieszyli się wielką popularnością, sławą, zniknęli i wracają. Oasis ogłasza wielką trasę. Bracia wracają na scenę. Oasis ogłosili trasę koncertową na 2027 rok. Po reaktywacji zespołu, która w 2025 tłumy prawdziwe przyciągnęła na koncerty w Europie, Japonii i w obu Amerykach. No a teraz znów zagrają i także w Europie te koncerty będą miały miejsce. Tak zerkam, gdzie najbliżej Polski?
1: No właśnie.
2: Chyba Monachium z tego całego zestawienia.
1: Ale jakbyście chcieli do Amsterdamu, Paryża czy Rzymu, to droga otwarta. Pełna rozpiska koncertów już się pojawiła wczoraj. Będzie można się pojawić na koncercie Oasis, tym bardziej, że w tym roku muzycy sobie zrobili przerwę po tych 40 koncertach, które naprawdę były wielkim sukcesem. No a co z Nicole Scherzinger i z Pussycat Dolls? Czekamy i to już niedługo, bo jutro formacja zawita w ramach światowego tournée do Warszawy. No i okazuje się, że są specjalne pakiety VIP-owskie. Nicole Scherzinger na stronie internetowej. No, najpierw trzeba zapłacić 4250 zł. No i będzie można towarzyszyć Nicole w prywatnych kulisowych rytuałach tuż przed wyjściem na scenę, cokolwiek tam się dzieje. Limitowana torba z upominkami, sygnowanymi nazwiskiem wokalistki. No i będziemy uprawnieni do priorytetowego wejścia na teren obiektu.
2: Nie jestem chętny, ale podejrzewam, że wiele osób się skusi. Książę Harry ma dzisiaj urodziny. Mówiliśmy o tym dzisiaj skoro świt, samego rana. Mówiliśmy też o tym, że on z Meghan posłali dzieci do szkoły w Wielkiej Brytanii. Ale słuchaj, musimy sprostować, bo ja czytam właśnie, przed kilkunastu minut dosłownie artykuł, który się pojawił, że już te dzieci ze szkoły zostały zabrane. A powodem oczywiście są względy bezpieczeństwa, czyli okazało się nie aż tak bezpiecznie, jakby rodzice, czyli Harry i Meghan oczekiwali.
1: Myślałam, że im się nie podobało.
3: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile to właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
3: Też chcesz imprezować?
2: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
4: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
5: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
9: Bieg przemysłowy potrzebuje uczestników. To znaczy nie trzeba biegać, żeby się tam zgłosić.
10: No
9: o
10: nie,
9: to chodzi.
10: Ale chodzi o pomoc w organizacji i przeprowadzaniu tego wydarzenia w Pleszewie, a my do tematu wrócimy już za kilka chwil.
9: 10:30 szczegóły.

0: Jest 10.30, co w regionie opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jechali szybko, teraz również szybko trafią przed sąd. W tym serwisie także o poszukiwaniu wolontariuszy w Pleszewie i najmłodszych na podium.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dwóch kierowców jechało z nadmierną prędkością na drodze krajowej nr 11 w Marydole w powiecie ostrzeszowskim. 23-latek stracił prawo jazdy, 50-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Do obu zatrzymań doszło w niedzielę. Pierwszy z kierowców wpadł w ręce policjantów o godzinie 14.40. Młody mieszkaniec powiatu ostrowskiego, kierujący Peugeotem, jechał z prędkością 143 km na godzinę przy ograniczeniu do 90.
4: Kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 53 km na godzinę. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a mężczyzna został ukarany mandatem karnym oraz otrzymał przewidzianą przepisami liczbę punktów karnych.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Tego samego dnia mundurowi zatrzymali do kontroli 50-letniego mężczyznę kierującego Volkswagenem.
4: Mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość poza obszarem zabudowanym o 24 km na godzinę. Podczas kontroli okazało się również, że 50-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
2: Dodała Domerecka. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Bieg Przemysława bez biegania? Oczywiście. Do organizacji jednej z największych sportowych imprez w Pleszewie potrzebni są wolontariusze. Przy ponad 600 zawodnikach zapisanych na bieg, każda para rąk do pomocy będzie na wagę złota.
5: 16. bieg Przemysława, kolej na bieganie coraz bliżej, a wraz z nim sportowe emocje i wielka praca organizacyjna. Jedną ze sztandarowych akcji pomocowych jest właśnie wolontariat przy biegu. Wolontariusze będą potrzebni już w piątek 18 września podczas pakowania pakietów startowych. W sobotę 19 września czeka ich prowadzenie biura zawodów. Najwięcej pracy zaplanowana na niedzielę 20 września jest to prowadzenie biura zawodów, rozdawanie wody, pomoc przy wręczaniu medali i obsługa uczestników. Nie trzeba być biegaczem, wystarczy chęć do działania, dobra energia i gotowość do wspólnej pracy. Można zgłosić się na jeden dzień albo zaangażować na wszystkie trzy dni, zachęca liderka lokalnego centrum wolontariatu Lucyna Roszak. Na wolontariuszy czekają jedzenie i napoje, a za każdy dzień pracy także wejściówka na basen i pamiątkowe gadżety. Miejscem zbiórki i pracy będzie hala sportowa przy szkole podstawowej numer 1 w Pleszewie. Zgłoszenia przyjmuje Marika Augustyniak. Telefon na stronie Radia Centrum. Można się też zapisywać za pośrednictwem Messengera Świetlicy. Biegacze już są. Teraz kolej na wolontariuszy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Najmłodsi zdobyli srebrny medal. Mowa o zawodnikach sitodróg Omegi Ostrów, którzy w Mistrzostwach Polski par klubowych Żaków w speedrowerze w Lesznie zdobyli jeden medal w najmłodszej kategorii do lat 8.
6: Ostrowska drużyna zajęła drugie miejsce, zdobywając 42 punkty. Na najwyższym stopniu podium stanęła Szarża Druga Wrocław, a trzecia była Wiktoria Poczesna. Tymon Winiarski zdobył 15 punktów, Igor Kordylewski 14, a Kacper Krzyżaniak 13. W starszej kategorii U10 Omega uplasowała się na piątym miejscu, a do brązowego medalu zabrakło tylko 4 punktów. Gabriel Dudziński zdobył 20 punktów, Mikołaj Bąk 17, a Tymon Winiarski 4. Tuż za podium na czwartej pozycji sitodróg Omega uplasowała się w kategorii U12. Ostrowianie zdobyli 35 punktów, a trzecia Szarża Wrocław punkt więcej. Marcel Jurek wywalczył 21 punktów, Gabriel Dudziński, który jest nominalnie zawodnikiem kategorii U10, zdobył 14 oczek, a rezerwowym był Mikołaj Wąk. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Jeszcze tanecznie, jeszcze słonecznie, jeszcze lato w piosence. Nie tylko w piosence, jak spojrzymy do kalendarza i za okno, to wszystko się dzisiaj zgadza. 25,5 minuty do 11.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino.

0: O przedwiośnie. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama. Radio Centrum.

0: 11 minut do godziny 11, ale ładna godzina. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Przyglądamy się.
1: Popatrzeć na zegarek.
0: Czy jest kropka? Przyglądamy się gdzieś.
2: Dzień kropki.
1: Poczekaj, jakaś może gdzieś by się znalazła.
2: Się. Co się zrobi? Znalazł jakiś długopis, mazak,
1: flamaster. Wiedziałam, że będziesz pierwszy.
0: Tak, no ale Damian jest kreatywny, on tutaj potrafi dorzucić coś od siebie. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kropki. Ja mam na nosie kropki. Znalazłam wreszcie po tych paru godzinach.
1: Piegi się nazywa.
0: Tak, ale
1: dobrze,
0: kropki.
1: Mogą być kropki.
2: To jeszcze pamiątka po wakacjach, lecie i słońcu może.
0: Tak, no ale to lato jeszcze trwa,
1: a
0: więc
1: to lecie takie
0: fantastyczne.
1: No a dzisiaj to już jest taka złota polska jesień, bardziej niż lato.
0: Mhm.
1: Ale jest pięknie w parku.
0: Trzymamy się tego, że jeszcze lato, jeszcze lato.
2: Jeszcze jest takie święto jak Dzień Olewania Systemu dzisiaj.
1: To do mnie przemawia bardziej niż kropka. Zdecydowanie bardziej niż kropka. Ale absolutnie nie będę olewać. Słuchacze są, muzyka jest. I ja też jestem zwarta i gotowa.
0: Karolina
2: System
0: Romke.
2: System też działa jakby co. Wszystko
0: muzyka
2: gra,
0: będzie, informacje
2: jest
0: będą.
2: Dużo, wszystko będzie działać.
0: A my już dziękujemy i życzymy wam dobrego czasu w towarzystwie Karoliny. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Cześć, cześć.

0: Reklama.
1: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
2: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, PSA Zapis, spółka ZOO Ostrów Wielkopolski, Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce, hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products PL Kalisz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Sofia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: A nawet dzisiaj przyjemniej, słonecznie, zachmurzenie niewielkie i bez żadnych opadów. Na moim radiowym termometrze 18 stopni, dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce 21. Wiatr teraz z południowego zachodu bardzo słaby, 9 km na godzinę i niewiele przyspieszy. Na barometrach na razie stabilnie 1021 hektopaskali, a warunki biometeo są jeszcze korzystne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
5: Właśnie minęła
4: 11.
5: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Dron znaleziony w Bałtyku nadal na plaży. Powiemy co dalej. Zakłócenia ruchu kolejowego w Holandii jest podejrzenie sabotażu. Za chwilę też prezes PiS o aferze zonda krypto. Marcin Krzemiński. Wciąż na plaży pod Rusinowem. Dron znaleziony wczoraj przez wojsko. Maszynę przebadali w nocy wojskowi chemicy. Teraz zajmą się nią saperzy. Dopiero wtedy dron będzie mógł być wywieziony z plaży do dalszych analiz, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
7: Dron jest zabezpieczony na plaży w wyznaczonej i chronionej przez policję strefie bezpieczeństwa. Cały czas na miejscu jest żandarmeria wojskowa, która koordynuje akcję. Teraz trwa procedura analizy i oceny pirotechnicznej.
6: Bezzałogowiec to najprawdopodobniej nowa wersja rosyjskiego drona Gerbera. Najprawdopodobniej wpadł do morza daleko od polskiego brzegu i przydryfował w stronę brzegu, gdzie znalazły go służby. Poważne zakłócenia ruchu kolejowego w porannych godzinach szczytu w Holandii. Do torów w co najmniej 20 miejscach przymocowano rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Zarządca kolejowej infrastruktury podejrzewa sabotaż. Najbardziej dotknięte zostały połączenia do Utrechtu. Duński minister spraw zagranicznych wezwał na rozmowę ambasadora Rosji w Kopenhadze. To po tym, gdy rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych na Morzu Bałtyckim. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj na wodach międzynarodowych na południe od duńskiej wyspy Falster podczas rutynowej misji fotograficznej. Jedna z dwóch flar przeleciała bardzo blisko duńskiego śmigłowca. Są dokładne dane o sierpniowej inflacji. Ceny towarów i usług wzrosły o 3,4% porównując rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie afery zonda krypto. Prezes PiS nie mówił jednak o dzisiejszych doniesieniach TVN24 i Wirtualnej Polski, według których panem X wspomnianym z sejmowej mównicy przez Donalda Tuska jest szef telewizji Republika. Kaczyński podzielił się za to kilkoma ogólnymi refleksjami na temat afery.
8: I konkluzja jest krótka. To jest modus operandi tego rządu, tego premiera, czyli Donalda Tuska. I to jest kolejny dowód na to, że ta władza się nie zmienia. Tyle tylko, że zaostrza kurs. Chce mieć władzę poza jakąkolwiek kontrolą, czyli chce mieć w gruncie rzeczy dyktaturę.
6: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie fragmenty przesłuchania szefa giełdy zonda krypto Przemysława Krala. Z cytowanych dokumentów wynika, że pan X obiecał biznesmenowi ułaskawienie po ewentualnym zwycięstwie Karola Nawrockiego. Ważne nie tylko dla kierowców. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
9: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni.
6: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Nie mówię tak, nie mówię nie, niech się dzieje co chce, tak we wtorek 15 września. Słońce jest i jest dobrze. Mam nadzieję, że część z Was będzie mogła z tego słońca skorzystać. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Będę z Wami do godziny 17 i ze mną także spora dawka dobrej muzyki. Już teraz czas Barclay Crazy.

0: Reklama.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa 12.30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Doktor Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia. Dla ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Co prawda jeszcze mamy lato, ale już czuć przecież tę piękną, złotą polską jesień. A skoro jesień, no to zbliża się także festiwal Chopin w barwach jesieni. To wydarzenie, które skradło już wiele serc i na pewno usłyszymy tutaj piękne rytmy i to w niesamowitej odsłonie przyrody. Szczegóły o tym wydarzeniu w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 11:30.
2: Ja się

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 11.30, mała przerwa w muzyce, bo czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ogólnopolska konferencja w Kaliszu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o zbliżającym się festiwalu i emocjonującym meczu kaliskich szczypiornistek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Do piątku w Kaliszu odbywa się 22. Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa organizowana przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Od niemal 40 lat jest ona okazją do swobodnej wymiany idei i doświadczeń zarówno między eksperymentatorami, teoretykami, jak i inżynierami zajmującymi się różnymi aspektami nadprzewodnictwa.
3: Zjawisko nadprzewodnictwa, chociaż odkryte ponad 100 lat temu, pozostaje niezmiennie jednym z najciekawszych zagadnień fizyki. Komputer kwantowy, kolej magnetyczna czy możliwość produkowania energii z kontrolowanej fuzji jądrowej to przykłady współczesnych zastosowań nadprzewodnictwa, które zmieniają świat. Podczas Krajowej Konferencji Nadprzewodnictwa prezentowane będą ważkie osiągnięcia uzyskane w ostatnich latach przez fizyków polskich i naukowców z zagranicy pracujących w polskich instytucjach badawczych.
2: Powiedział Radio Centrum profesor Tomasz Cichorek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Więcej o tym wydarzeniu przeczytać na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna odsłona festiwalu Chopin w barwach jesieni. W ten czwartek, 17 września o godzinie 19 w Ostrowskim Centrum Kultury odbędzie się inauguracyjny koncert symfoniczny, podczas którego wystąpią Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i pianista Krzysztof Jabłoński, laureat III Nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w 1985 roku. Od piątku koncerty będą się odbywać w Antoninie, tam także usłyszymy laureatkę Konkursu Chopinowskiego.
4: Tianyu Liu, która jest laureatką 4. nagrody i w jej wykonaniu recital chopinowski i to jest główny punkt piątkowego programu. Oczywiście złożenie kwiatów, otwarcie, muzyka salonowa w wykonaniu kapeli Zamku Rydzyńskiego, no a potem ten recital chopinowski.
2: Powiedział Radio Centrum Cezary Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin, który jest głównym organizatorem wydarzenia. Współorganizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a partnerem medialnym Radio Centrum. O 3 punktach zdecydowała jedna bramka. Szczypiorno Kalisz wygrało z Sośnicą Gliwice po emocjonującej końcówce meczu, o wyniku którego zdecydowała bramka zdobyta na chwilę przed końcowym gwizdkiem. Najwięcej emocji dostarczyły właśnie ostatnie sekundy spotkania, kiedy na tablicy było 25-25. Wtedy zawodniczki z Kalisza oddały celny rzut do bramki przeciwniczek. Te od razu przechwyciły piłkę i ruszyły do ataku odpartego przez broniącą bramki Szczypiorna Martę Wawrzynkowską, która kiedyś się grała w Gliwicach.
5: Dobrze wspominam drużynę, dziewczyny, wszystkie są mi bardzo bliskie, ale dobrze smakuje zwycięstwo po zmianie barw klubowych. Fajnie było tu wrócić, fajnie było wygrać na gorącym terenie, dziewczyny walczyły. Ja oczywiście muszę powiedzieć, że jestem dumna z mojego zespołu, pomimo tego początku takiego dość niepewnego. Przegrywałyśmy 5 i doszłyśmy na 1 naprzód. Była to przede wszystkim gra zespołowa, przede wszystkim końcówce w obronie. Że bardzo dobrze, naprawdę bardzo dziewczyny walczyły, super mi pomogły. Ja też mogłam kilka obron na koniec od siebie dodać, więc cieszę się, że to była gra zespołowa i wygrałyśmy to razem.
2: Ostatecznie Szczypiorno Kalisz zwyciężyło 26-25. Następny mecz podopieczne Dmytro Chrebeniuka zagrają u siebie. Jutro, 16 września, podejmą wicemistrzynie Polski PGE MKS Elwold Lublin mecz o 18 w hali Arena Kalisz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili.
2: Uwaga, kierowcy, którzy są na trasie w Liskowie. Tam doszło do zderzenia dwóch aut osobowych, dokładnie na ulicy Żgowskiej. Są osoby poszkodowane i na miejsce docierają służby i są niewielkie, ale utrudnienia jak najbardziej, więc możecie tę trasę omijać. Przypominam, zderzenie aut osobowych na ulicy Żgowskiej w Liskowie. Na miejscu już powoli robią się utrudnienia.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: A za informację dziękujemy słuchaczowi Radia Centrum Arturowi. No i pamiętajcie, że wy też możecie dawać znać, pisząc m.in. na profilu Radia Centrum na Facebooku i nagrywając się na naszą skrzynkę głosową. 62 503 106 4. 29 minut pozostało do godziny 12. Jedźcie ostrożnie.

0: Radio Centrum. Igra gitarra.
1: No i mam dla was bardzo przyjemny kawałek, taki, który was też przyjemnie, mam nadzieję, nastroi z lat 80. 1988 rok, a gitara w dłoniach Stinga, bo to jego kawałek Fragile.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Wracamy do zdarzenia drogowego. To było zdarzenie czołowe dwóch aut osobowych, Lisków Żgów, ulica Żgowska. Tam już trasa mocno zablokowana, więc mijajcie od 471 tej trasy. Jadąc tutaj już na czerwono, na miejscu pracują służby. Zderzenie dwóch aut osobowych, czołowe właściwie, Lisków Żgów, ulica Żgowska. Tam już trasa jest zablokowana. Jedźcie ostrożnie, a w kwestiach związanych z tym, co w wiadomościach tych najbliższych już. Będzie jesień średniowiecza i to w wykonaniu rycerzy pod Grunwaldem. Szczegóły tego wydarzenia już o godzinie 12.00.

0: Teraz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie dzisiaj bardzo przyjemnie i słonecznie i nawet nie jest zimno. Na moim radiowym termometrze już prawie 19, dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce 21. Słońcu być może jeszcze kilka kresek się znajdzie, do tego wiatr z południowego zachodu, który nie będzie nam przeszkadzał, bo wieje słabo 9 km na godzinę na barometrach. Stabilnie 1021 hektopaskali biomet jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji w sierpniu. Niemiecki rząd wstrzymuje wyjazdy polityków na Ukrainę pociągami. Rycerze zrobią sobie w ten weekend pod Grunwaldem jesień średniowiecza. Miriam Lipińska, 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa i to pomimo dwutygodniowego obowiązywania pakietu CPN. W zeszłym miesiącu benzyna była aż o 20% droższa w porównaniu rok do roku, a diesel o 30%. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację aż po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy w miarę tanią żywność, w sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej. Były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. A rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i właścicieli firm transportowych. Jak mówią, przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna, a prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu.
6: Jeżeli samochody firmy zużywają na przykład 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy.
5: Mówi Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej. Przewoźnicy podkreślają, że nie mogą w nieskończoność podnosić cen swoich usług, bo wtedy stracą klientów i zlecenia. Jeśli paliwo nadal będzie drożeć, część firm może być zmuszona ograniczać flotę, zwalniać pracowników, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność. 12-miesięczny okres przejściowy. Tyle czasu dostaną dyrektorzy szpitali i lekarze na zmiany w wynagrodzeniach. Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić tak zwane kominy płacowe, wprowadzając maksymalną stawkę godzinową na umowach cywilnoprawnych oraz limit czasu pracy lekarzy w publicznym systemie. Dyrektor szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski, jest już po rozmowach ze swoimi lekarzami.
7: Co do zmian i kierunku, okej. Ale nie w ten sposób. Efekt będzie tylko taki, że ci lekarze, którzy do tej pory nie zarabiali 240 zł, wszyscy będą chcieli tyle zarabiać i to już się dzieje, a ci, którzy zarabiali więcej niż 240 zł, nie będą chcieli pracować.
5: Pierwotnie resort zdrowia zakładał, że nowe zasady dotyczące wynagrodzeń wejdą w życie od początku przyszłego roku. Zagranica. Czołowi niemieccy politycy nie będą na razie jeździć na Ukrainę koleją, informuje Der Spiegel. To reakcja władz w Berlinie na niedzielny atak rosyjskiego drona na pociąg pasażerski na zachodzie Ukrainy przy granicy z Polską. Dotychczas z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą niemieccy politycy podróżowali do Kijowa m.in. nocnymi pociągami wyruszającymi z Polski. Teraz jednak te wyjazdy zostaną wstrzymane do czasu przeprowadzenia szczegółowej oceny bezpieczeństwa. I na koniec zmieniamy temat. Najlepsi rycerze ponownie powalczą pod Grunwaldem. W najbliższą sobotę odbędzie się tam turniej jesień średniowiecza. Zawodnicy z całego kraju będą rywalizować o punkty rankingowe, mówi Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
8: My zamykamy polską ligę turniejową, ale także Grunwaldzką Akademię Miecza, a więc tutaj najlepsi rycerze przyjeżdżają tutaj, żeby zdobywać punkty do kadry Polski.
5: W tym roku walki rycerskie będą biletowane. Podczas wydarzenia będzie też pokaz ginących zawodów, takich jak kowalstwo czy garncarstwo.
2: Kursy walut.
3: Sprawdźmy, jak wygląda obecnie sytuacja. Średni kurs waluty euro to 4 zł 34 grosze, dolar amerykański 3 zł 76 groszy, frank szwajcarski 4 zł i 59 groszy, na koniec funt brytyjski 5 zł i 6 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Prawie 5 minut po godzinie 12:00 to już chyba jest czas, moment na to, żeby sięgnąć po kolejną kawę, bo przecież u niektórych chyba załączyło się trochę ziewanie. Życzę Wam dużo energii, mam nadzieję, że uda się również zebrać tej trochę ze słońca, bo dzisiaj naprawdę przyjemny dzień, więc korzystajcie. Atlantyda, Łes i Wilki w kolejce.

0: Reklama.
1: Twoje auto nadaje się tylko na złom i bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Już teraz konkurs.
1: A teraz mam genialny pomysł i to dosłownie, bo to tytuł spektaklu. Świetnego spektaklu, który mnóstwo śmiechu i obsada też całkiem niezła. To jest spektakl, który odbędzie się już wkrótce w Kaliszu. I właśnie na ten spektakl mam dla Was zaproszenie i to podwójne. 17 października dokładnie wtedy będzie można się na niego wybrać i w dwie osoby, przypominam, to ważne. Jeżeli macie ochotę, możecie dzwonić już teraz 88 400 106 i 4. Sprawdzam, czy jest ktoś ze mną już. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Któż się dodzwonił?
2: Angelika.
1: Cześć, Angeliko. Słyszałaś, co jest do wygrania?
2: Tak, bilety na spektakl.
1: 17 października w Kaliszu w Auli UAM. Masz czas wtedy?
2: Tak, znajdę.
1: Znajdę. No przecież jak już zadzwoniłaś, no to obstawiamy, że już prawie to zaproszenie masz. A jeżeli jest dla dwóch osób, to powiedz, czy ty już wiesz, kogo zabierzesz ze sobą.
2: Męża zabiorę.
1: Męża, a niech ma, a zabiorę go.
2: Oczywiście.
1: Będzie randka przy okazji, pośmiejemy się. No dobrze, a skoro komedia, to pewnie też fajnie wpłynie na wasze samopoczucie. No ale żeby dostać to zaproszenie, ja mam dla ciebie takie bardzo łatwe pytanie i są trzy podpowiedzi, więc myślę, że sobie doskonale poradzisz. Gotowa jesteś?
2: Tak.
1: No dobrze, w jednej z głównych ról zobaczymy blondyneczkę, którą znamy i z reklamy, nie powiem czego, ale fajnej. Do tego jeszcze z przeróżnych filmów i seriali. Barbara ma na imię i ma dwuczłonowe nazwisko. Pierwszy człon to Kurdej. Jakie jest drugie? Diabeł, szatan czy anioł?
2: Szatan.
1: Jesteś pewna?
2: Tak, jestem pewna.
1: No to sprawdźmy. Radio Centrum. Dokładnie tak, miałaś rację, oczywiście Barbara Kurdej-Szatan, ona też fajna aktorka, więc myślę, że tutaj będzie co podziwiać. No to co, gratulacje, w takim razie wybierasz się na spektakl 17 października w Kaliszu Aula UAM. Bawcie się dobrze, a teraz jeszcze możesz pozdrawiać, kogo masz ochotę.
2: Pozdrawiam męża, dzieci, całe radiocentrum i wszystkich znajomych.
1: Ale ty jesteś normalnie zwięzła, szybko i na temat. Bardzo dobrze. No fajnie by było, gdyby niektórzy tak mieli. No dobrze, w takim razie zostań proszę jeszcze przy telefonie, bo oczywiście jeszcze ci parę rzeczy muszę przekazać.
2: Dobrze.
1: A już teraz życzę ci dobrego popołudnia.
2: Dziękuję wzajemnie.
1: Dzięki.
0: I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław. K2 w Kaliszu.
3: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kultura i rozrywka.pl.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 12.30, czas na kolejne wiadomości w studiu Radia Centrum, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pijani kierowcy plagą na polskich drogach. W tym serwisie powiemy o zjeździe kronikarzy, który odbył się w Kaliszu i podsumujemy Grand Prix Wielkopolski kadetów i kadetek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W miniony weekend ostrzeszowscy mundurowi zatrzymali dwóch pijanych kierowców. Udało się to dzięki informacji przekazanej od osób postronnych. Jeden z mężczyzn zakończył jazdę w rowie. Pierwsze ze zdarzeń miało miejsce w Ostrzeszowie przy ulicy Daszyńskiego około godziny 20. To tam interweniowali dzielnicowi, którzy skontrolowali 63-letniego ostrzeszowianina kierującego Renault.
3: Policjanci wcześniej otrzymali zgłoszenie od postronnej osoby dotyczące kierującego, którego zachowanie mogło wskazywać, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Przypuszczenia potwierdziły się podczas kontroli. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało 0,91 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada blisko 2 promilom.
2: Przekazała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domarecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Kolejnego nietrzeźwego zatrzymano 6 godzin później w Siedlikowie w powiecie ostrzeszowskim.
3: We wskazanym miejscu dzielnicowi z ostrzeszowskiego rewiru zastali 19-letniego obywatela Mołdawii zamieszkującego na terenie Mikstatu, kierującego Peugeotem. Badanie trzeźwości wykazało 0,74 mg na litr alkoholu w wdychanym powietrzu. Od kierującego pobrano również krew do dalszych badań.
2: Mężczyznę zatrzymano, trafił do policyjnego aresztu. Okazało się też, że 19-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Poza tym w trakcie jazdy nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Obaj mężczyźni ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Spotkali się w Kaliszu, by rozmawiać nie tylko o przeszłości. Za nami ogólnopolskie spotkanie kronikarzy OSP, na które przyjechali strażacy ochotnicy z 10 województw. Wzięli udział w dyskusjach, wykładach i warsztatach.
4: To są ludzie, którzy swoją pasją tak naprawdę pomagają nam ocalić to, co może zostać zapomniane. To są ludzie, którzy są kronikarzami przy ochotniczych strażach pożarnych, którzy dokumentują na bieżąco działania, wyszukują dane historyczne i utrwalają to na przyszłość, dla przyszłych pokoleń. Bardzo ciekawe, inspirujące rozmowy podczas tych części warsztatowych, wymiana doświadczeń. To jest coś, co jest nieocenione, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie tak naprawdę pamięci. No bo to ci ludzie właśnie tworzą pamięć na przyszłość.
2: Powiedział Radio Centrum Ben Sassi ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zjazd trwał 3 dni, a jego częścią była wystawa najstarszych i najbardziej okazałych kronik. Jędrzej Bednarczyk z Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego działającej przy LKS Orzeł Wysocko Wielkie zdobył srebrny medal podczas rozegranego w sobotę w Czempiniu pierwszego Grand Prix Wielkopolski kadetów i kadetek. Brązowy medal wywalczyła natomiast zawodniczka Tajfuna Ostrów Anna Uciechowska.
5: Jędrzej Bednarczyk z Orła Wysocko-Wielkie potwierdza swój nieprzeciętny tenisowy talent w kolejnych kategoriach wiekowych. W Czempiniu wygrał 4 pojedynki i dotarł do wielkiego finału, w którym przegrał z Igorem Borowskim 1-3, co oznaczało srebrny medal pierwszego Grand Prix Wielkopolski kadetów. Wysoko sklasyfikowana została także Pola Olszewska, która wygrywając 5 pojedynków zajęła 7. miejsce. Na pozycjach od 21 do 24 uplasowała się Agata Ciesiłka, a miejsca 41-48 zajął Bartosz Świtała. Miejsce na podium zajęła również reprezentantka Tajfuna Ostrów Anna Uciechowska, która była 3. To kolejny udany występ Ani na początku nowego sezonu. Warto przypomnieć, że przed tygodniem zajęła wysokie 5. miejsce w kategorii juniorek, powiedział Radiu Centrum Robert Szczelczak, trener Tajfuna. Dodajmy, że na 9. pozycji uplasował się inny zawodnik tego klubu, Krzysztof Hasek. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata.

0: widać kobiecą rękę.
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.

0: posiadacze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: A już teraz wracamy na trasę naszego regionu Lisków Żgów. O tym powiem reporterka Radia Centrum Kasia Górcewicz.
2: Tak, przed chwilą dostaliśmy informacje od kaliskich strażaków, którzy właśnie pracują na miejscu. No i może posłuchajmy, co powiedział nam Jacek Bartczak z Kaliskiej Straży Pożarnej.
3: Od godziny 11.15 kaliscy strażacy prowadzą działania na drodze powiatowej w miejscowości Lisków, gdzie doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia natychmiast zabezpieczyli miejsce wypadku i przystąpili do udzielania pomocy osobom poszkodowanym. W chwili obecnej droga jest zablokowana, dwie osoby zostały zabrane przez ZRM do szpitala w celu dalszej hospitalizacji. Działania trwają.
2: Działania trwają i my mamy do Was apel, żeby pomimo tej ładnej pogody dzisiaj jednak jechać powoli i ostrożnie.
1: Zawsze pamiętajcie o tym, że na drodze mogą wydarzyć się przeróżne rzeczy. No i pamiętajcie także o tym, że możecie nam o nich dawać znać, za co bardzo Wam dziękujemy.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio C.

0: Red Snap.
1: Reklama.
2: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl. Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni w Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz, salony optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz, Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski, restauracja Aura Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski.
1: Reklama.
5: Od radia.
6: Na ten temat.
7: Środa 12.30.
6: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Doktor Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum.
5: Od radia dla Ciebie.
8: 6 minut do godziny 13. Mam dla Was jeszcze bardzo przyjemny kawałek, który Was rozbuje. Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita. Ale jeszcze zanim to jeszcze przypomnę Wam, co w wiadomościach.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: No i tutaj będą tematy związane z refundacją 24 nowych terapii. Jakie o tym za chwilę, a także sprawdzimy, ile wynosi najwyższa i najniższa emerytura w Polsce. Szczegóły w wiadomościach, które już o godzinie 13.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Błękitne niebo, niewielkie zachmurzenie, dużo słońca i przyjemna temperatura to 20 stopni. Dziś jeszcze jeden więcej w południowej Wielkopolsce. Wiatr z południowego zachodu cały czas wieje słabo, 9 km na godzinę. Na barometrach teraz 1021 hektopaskali, a warunki biometeo korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Dron wyłowiony z Bałtyku już częściowo przebadany. Parlament Europejski zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna. Sprawdzimy też, ile wynosi najwyższa i najniższa emerytura w Polsce. Mirjam Lipińska. Są pierwsze informacje na temat drona znalezionego wczoraj w Bałtyku niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Jak przekazała żandarmeria wojskowa, służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne bez załogowca. Dziś dron zostanie zbadany przez pirotechników pod kątem obecności materiałów wybuchowych. A wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest to najprawdopodobniej dron wojskowy z Rosji typu Gerbera. Od 1 października na liście leków refundowanych znajdą się 24 nowe terapie, informuje resort zdrowia. To 13 terapii onkologicznych, 11 nieonkologicznych i 8 dedykowanych chorobom rzadkim. Europoseł Grzegorz Braun już bez immunitetu. Parlament Europejski zdecydował właśnie w głosowaniu o jego uchyleniu. Sprawa dotyczy publicznego negowania przez Brauna Holokaustu. Decyzja Europarlamentu o uchyleniu immunitetu europosłowi otwiera drogę do postawienia Brauna przed sądem. Odsunięcie od PKOL-u aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza zamyka w historii tej instytucji pewien rozdział i jednocześnie otwiera nowy. Marian Kmita, który decyzją zarządu przejął obowiązki szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostanie na stanowisku do czasu najbliższych wyborów, czyli do kwietnia. Swoją kandydaturę już zgłosił Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski przestrzega jednak przed falstartem i przekonuje, że na kampanię przyjdzie właściwy czas.
6: Gdybyśmy się dzisiaj zajmowali sytuacją wyborczą za 8 miesięcy, to stracilibyśmy zdolność do tego, by naprawiać PKOL. Przepracujmy ten temat statutowy, angażujmy się do pracy zespołowej, pokażmy, że jesteśmy otwarci na wszystkich i wtedy będziemy mogli jasno powiedzieć o tym, do jakich wyborów stać.
5: Zdaniem Roberta Korzeniowskiego najważniejszym zadaniem jest teraz odbudowa zszarganego wizerunku PKOL-u i przywrócenie tej instytucji prawidłowego funkcjonowania. Prokuratura Regionalna w Łodzi wysłała do sądu akt oskarżenia w sprawie grupy zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych usiądzie w sumie 10 osób, mają od 24 do 52 lat. Odpłatnie udostępniali swoje rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze pochodzące z przestępstw, mówi prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
7: Za udostępnienie swoich rachunków oskarżeni otrzymywali do 1000 zł. Byli oni pozyskiwani przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, trudniących się wyłudzaniem pieniędzy przy wykorzystaniu legendy na pracownika banku.
5: Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Nieco ponad 54 tysiące złotych. Tyle wynosi najwyższa w Polsce emerytura wypłacana przez ZUS. Druga co do wysokości emerytura to 53,5 tysiąca złotych, a trzecia ponad 45 tysięcy złotych. Jak podał portal Prawo.pl, dwa najwyższe świadczenia dostają mieszkańcy województwa śląskiego, a podium zamyka mieszkaniec Mazowsza. Z kolei najniższa emerytura wynosi zaledwie 2 grosze. Dostają ją dwie osoby w kraju, w województwie dolnośląskim i lubelskim.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 2 grosze, wy to sobie wyobrażacie? No już o tej w przeciwnym kierunku nawet nie wspomnę, bo to jestem w stanie sobie wyobrazić. No cóż, ale zostawmy wyobraźnię, pieniądze i emeryturę. Jest już 4 minuty po godzinie 13. Life is life, no właśnie, życie to życie. Opus w kolejce zły, kawałek odprzony i jeszcze kilka przyjemnych.

0: Reklama.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.

15 września w kalendarzu, wtorek i oczywiście ci, którym dobrze by było dzisiaj złożyć życzenia imieninowe. Pamiętajcie o nich, o tej porze można wspólnie wybrać się, ładnie mówiąc, na lunch, jakbyście zgłodnieli, albo może jakiś deser z kawą i czymś słodkim. A życzenia kierujemy do Albina, Dolores, Jeremi, Jeremiasz także dzisiaj świętuje, Kamil, Katarzyna, Maria, Nikodem, Roland, Teodor i Walerian. Wszystkiego, co najpiękniejsze, dużo zdrowia i radości. Pamiętajcie o nich i ode mnie oczywiście upominek muzyczny. Co prawda Leila, to imię tutaj nie jest zawarte, ale myślę, że sam utwór wam się bardzo spodoba. Eric Clapton, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.

0: Black or White, czyli hit króla popu Michaela Jacksona. Mała przerwa w muzyce, bo zbliża się godzina 13.30. Wiadomości Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Groził pozbawieniem życia mężczyzna w rękach policji. W tym serwisie powiemy także o charytatywnym kiermaszu książek i uroczystościach w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Agresywny mężczyzna miał kilkukrotnie grozić pozbawieniem życia kilku osobom, które pracowały w pobliżu jednej z jednostek OSP w gminie Przygodzice. Do zdarzenia doszło 10 września. Sprawą zajęli się ostrowscy śledczy. Mężczyzna trafił w ręce stróżów prawa.
3: 41-latek był już wcześniej znany policji. Zaledwie 3 dni wcześniej, bo 7 września, miał zaatakować swoją byłą partnerkę. Według ustaleń policjantów kobieta została kilkukrotnie uderzona pięścią w twarz i doznała obrażeń ciała. Na wniosek mundurowych oraz prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Oznacza to, że najbliższe miesiące 41-latek spędzi w areszcie.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Sprawa jest w toku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tysiące książek za kilka złotych i pomoc dla potrzebujących zwierząt. W Ostrowie Wielkopolskim już w ten czwartek i piątek charytatywny kiermasz książek Fundacji Zakręceni. Na półkach ponad 3000 tytułów. Będą kryminały, romanse, fantastyka, literatura piękna, książki dla dzieci i młodzieży oraz poradniki. 17 września książki będzie można kupić za 10 zł, a dzień później już za 5 zł. Kiermasz odbędzie się w Bibliotece Publicznej imienia Stefana Rowińskiego przy ulicy Wolności 2 od godziny 16 do 19. Dochód zostanie przeznaczone na leczenie, diagnostykę i zabiegi potrzebujących zwierząt. Organizatorzy zapowiadają też zakręcone niespodzianki. Warto więc zajrzeć dla dobrej książki i jeszcze w lepszej sprawie.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Wrzesień to czas szczególnej pamięci o wydarzeniach, które zapisały się tragicznie w historii Polski. W Kaliszu mieszkańcy będą mogli w najbliższych dniach uczestniczyć w 2 uroczystościach patriotycznych. Jutro na placu bohaterów Westerplatte odbędą się obchody poświęcone pamięci obrońców Westerplatte. Początek o godzinie 18:00. Po części oficjalnej odprawiona zostanie msza święta w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. Natomiast w ten czwartek, 17 września, przypada Dzień Sybiraka oraz 87. rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę. Kaliszanie spotkają się o 10:00 w ogrójcu ojców jezuitów przy ulicy Stawiszyńskiej, a po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy odprawiona zostanie msza święta w kościele garnizonowym. To było przetarcie przed eliminacjami do Mistrzostw Polski do lat 15, ale forma już cieszy. Mowa o młodych sztangistach Olimpii Ostrów, którzy z rozegranych w niedzielę w Poznaniu Mistrzostw Wielkopolski LZS przywieźli 11 medali.
4: Na medalowy dorobek złożyło się 7 złotych krążków, 1 srebrny i 3 brązowe. Alicja Matysek, medalistka Mistrzostw Polski z Olimpii Ostrów, dodatkowo została uznana najlepszym ciężarowcem Mistrzostw Wielkopolski LZS w kategorii młodzież. Oprócz niej złote medale w Poznaniu wywalczyli Daryna Bielinka, Jakub Masel, Wojciech Masel, Jakub Konieczny, Magdalena Nowak i Igor Glapa. Srebrny krążek zdobył Bartłomiej Drożdżyński, a brązowe Kacper Pawlak, Igor Kędzia i Jakub Noculak. Najbardziej cieszy mnie to, że moi podopieczni zaliczyli większość podejść podczas tych zawodów. Był to dla nas ważny sprawdzian przed zbliżającymi się eliminacjami do Mistrzostw Polski do lat 15, które odbędą się 10 października w Bydgoszczy. Mistrzostwa Polski zaplanowano z kolei w pierwszy weekend listopada, powiedział Radio Centrum Mateusz Figlus, trener Olimpii Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Giełda Pracy wystartowała, ale dzisiaj nie mam dla Was żadnych ogłoszeń, więc więcej czasu dla Was na Wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, możecie dzwonić już teraz. 88 400 106 4.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwilę godzina 14, więc czas na kolejne wiadomości z kraju i ze świata. A w nich między innymi powiemy o nowych doniesieniach w sprawie afery wenezuelskiej w Orlenie. Będzie także o ruchu pociągów. Co kolejarze postanowili? Jakie zmiany? O tym już o godzinie 14.
2: Reklama.
0: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
3: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: A w tej pogodzie dzisiaj naprawdę słonecznie i przyjemnie. 21 stopni na moim radiowym termometrze, ale coś czuję, że w słońcu jest temperatura jeszcze wyższa. Wiatr teraz południowego zachodu słaby, niezmiennie 9 km na godzinę. Na barometrach teraz troszeczkę spadło, 1019 hektopaskali, warunki biometeo już są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nowe doniesienia w sprawie afery wenezuelskiej w Orlenie i komentarz premiera. Coraz mniej zaszczepionych dzieci w Polsce. GUS podał dane. Kolejarze przywrócili już normalny ruch pociągów po wypadku w Sokolnikach Suchych. Miriam Lipińska. Państwowe pieniądze wymieniane na kryptowaluty i przekazywane na pendrive'ach w restauracjach i luksusowych klubach. Biznesowe rozmowy na komunikatorze WhatsApp. Financial Times ujawnia szokujące kulisy gigantycznej afery finansowej Orlenu za czasów PiS-u, gdy koncernem zarządzał Daniel Obajtek. Jak informuje gazeta, podczas próby zakupu przez Orlen wenezuelskiej ropy w 2023 roku, wynajęci przez koncern pośrednicy wydawali setki milionów złotych na rynkach kryptowalut, przekazywali pendrive'y z elektronicznymi portfelami ludziom powiązanym z wenezuelskim dyktatorem i opłacali tankowce, które w końcu odpłynęły z Caracas praktycznie puste. Z obiecanych 6 milionów baryłek Orlen dostał mniej niż 1/10 i całe przedsięwzięcie zakończył ze stratą w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych. A doniesienia skomentował już premier Donald Tusk. Jak stwierdził teraz, rozumie nerwowe zachowania urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Dodał, że w sprawie afer w Orlenie toczy się kilka śledztw. Część podejrzanych usłyszała już zarzuty.
6: Niektórzy dostali już zarzuty, niektórzy ukrywają się w Dubaju, to też jest dość charakterystyczne. Kryptowaluty, ciemne interesy, Dubaj, dziwni pośrednicy, PiS i weto prezydenta. Składa się coraz częściej w taką ponurą całość.
5: W sierpniu do sądu trafił akt oskarżenia wobec 3 pracowników koncernu odpowiedzialnych za aferę. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Odsetek zaszczepionych dzieci w Polsce systematycznie spada od 15 lat, alarmuje GUS. Trend jest widoczny we wszystkich grupach wiekowych i dotyczy wszystkich kluczowych chorób zakaźnych, takich jak m.in. błonica, tężec, odra czy krztusiec. Na problem wskazywała już 2 lata temu Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. Wynikało z niego, że liczba odmów szczepień wzrosła z około 40 tysięcy w 2018 roku do ponad 87 tysięcy w 2023 roku. Przywrócono już pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przez blisko tydzień były tam utrudnienia po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na tory mimo czerwonego światła. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Dziś, jak podały Polskie Linie Kolejowe, pociągi w tym miejscu znów kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. I na koniec zmieniamy temat. Serial Wdowia Zatoka triumfatorem gali rozdania nagród Emmy. Zdobył łącznie 14 statuetek. To rekord wszechczasów w kategorii seriali komediowych. Nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego otrzymał The Pitt, którego akcja toczy się na oddziale ratunkowym Pittsburgh Trauma Medical Center i opowiada o trudnej pracy personelu medycznego.
7: People need to know the truth.
8: Ludzie muszą znać prawdę, a my musimy nadal im ją przekazywać w każdy możliwy sposób, w każdej możliwej formie, ponieważ czasami tylko opowiadanie historii pozwala nam zrozumieć i docenić siebie nawzajem, a to jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.
5: Mówi twórca serialu R. Scott Jamil. Grający główną rolę w tym serialu Noah Wyle odebrał statuetkę dla najlepszego aktora.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Ogłoszenie.
1: Energociepło Kaliskie informuje, że w związku z modernizacją sieci cieplnej zasilającej Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Ludwika Perzyny w dniach od 15 września do godziny 8 do 16 września do godziny 17 zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody użytkowej do budynku w rejonie osiedla Korczak Nowe w Kaliszu, batalionu Parasol 2, 4, 6, Korczak 4, 6, 6, 8, 8A, 8B, 8C, 14, 15, 19, 19A, 19B, 19C, 24C, 24D, 24E, Poznańska, 30, 32, 34, 40, 42, 46 i ulica Ptasia, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Informacje szczegółowe dostępne pod numerem 993 oraz 62 528 44 i jeszcze 62 528 50. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tego tytułu.
0: Ogłoszenie. Reklama.

0: posiadacze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

Rocky Tinky, life is a roller coaster. Taki roller coaster również w pogodzie, chociaż na razie taki aż nas nie czeka, ale pewnie wiecie, że skoro jesień się zbliża, to tu może dziać się przeróżnie. Jesień od 23 września. Do zimy jeszcze mamy kawałek, więc na razie absolutnie nie przewidujemy tego, że gdzieś coś ma tam mocno przymrozić. Jesień astronomiczna wypada w ten sam dniu, co jesień kalendarzowa. Akurat tak się złożyło w tym roku, czyli będzie to 23 września. Jakby ktoś chciał powitać jesień, to bardzo proszę dokładnie o godzinie 2:06, czyli w nocy. Tak nas znajdzie i zostanie na dłuższy czas. A jak to będzie wyglądało pogodowo? Ponoć będzie przeróżnie i jeszcze tych słonecznych dni trochę nam zostało. Zwłaszcza jutro. Jutro to jeszcze lato przecież. Jeszcze do jesieni mamy kawałek, więc czerpcie. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś urlopy i chciałby skorzystać, to bardzo proszę. Jutro 25, nawet 26 stopni w ciągu dnia, mnóstwo słońca. No i od czwartku już ta pogoda zacznie się zmieniać. Jeszcze miejscami powyżej 20, ale takie skromne 20-21. No i w kolejny poniedziałek już zacznie się deszczowo i temperatura będzie spadać. Aczkolwiek ta piękna, złota polska jesień przed nami, bo tutaj mimo tych deszczy i chmur będzie także jeszcze trochę słońca, więc myślę, że nacieszymy się jeszcze kolorami jesieni.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Throat to Heart, oczywiście Chris Rea, tak Was nastrajamy na 106.4 i taka muzyka też się znajdzie, oczywiście o tym doskonale wiecie. I także czas na wiadomości, a te już, bo godzina 14.30, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jechali szybko, teraz również szybko trafią przed sąd. W tym serwisie także o poszukiwaniu wolontariuszy w Pleszewie i najmłodszych na podium.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dwóch kierowców jechało z nadmierną prędkością na drodze krajowej nr 11 w Marydole w powiecie ostrzyszowskim. 23-latek stracił prawo jazdy, 50-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Do obu zatrzymań doszło w niedzielę. Pierwszy z kierowców wpadł w ręce policjantów o godzinie 14.40. Młody mieszkaniec powiatu ostrowskiego, kierujący Peugeotem, jechał z prędkością 143 km na godzinę przy ograniczeniu do 90.
3: Kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 53 km na godzinę. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a mężczyzna został ukarany mandatem karnym oraz otrzymał przewidzianą przepisami liczbę punktów karnych.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Tego samego dnia mundurowi zatrzymali do kontroli 50-letniego mężczyznę kierującego Volkswagenem.
3: Mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość poza obszarem zabudowanym o 24 km na godzinę. Podczas kontroli okazało się również, że 50-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
2: Dodała Domerecka. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Bieg Przemysława bez biegania? Oczywiście. Do organizacji jednej z największych sportowych imprez w Pleszewie potrzebni są wolontariusze. Przy ponad 600 zawodnikach zapisanych na bieg, każda para rąk do pomocy będzie na wagę złota.
4: 16. bieg Przemysława, kolej na bieganie coraz bliżej, a wraz z nim sportowe emocje i wielka praca organizacyjna. Jedną ze sztandarowych akcji pomocowych jest właśnie wolontariat przy biegu. Wolontariusze będą potrzebni już w piątek 18 września podczas pakowania pakietów startowych. W sobotę 19 września czeka ich prowadzenie biura zawodów. Najwięcej pracy zaplanowana na niedzielę 20 września jest to prowadzenie biura zawodów, rozdawanie wody, pomoc przy wręczaniu medali i obsługa uczestników. Nie trzeba być biegaczem, wystarczy chęć do działania, dobra energia i gotowość do wspólnej pracy. Można zgłosić się na jeden dzień albo zaangażować na wszystkie 3 dni. Zachęca liderka lokalnego Centrum Wolontariatu Lucyna Roszak. Na wolontariuszy czekają jedzenie i napoje, a za każdy dzień pracy także wejściówka na basen i pamiątkowe gadżety. Miejscem zbiórki i pracy będzie hala sportowa przy Szkole Podstawowej numer 1 w Pleszewie. Zgłoszenia przyjmuje Marika Augustyniak. Telefon na stronie Radia Centrum. Można się też zapisywać za pośrednictwem Messengera Świetlicy. Biegacze już są. Teraz kolej na wolontariuszy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Najmłodsi zdobyli srebrny medal. Mowa o zawodnikach Sitodruk Omegi Ostrów, którzy w Mistrzostwach Polski par klubowych Żaków w speedrowerze w Lesznie zdobyli jeden medal w najmłodszej kategorii do lat 8.
5: Ostrowska drużyna zajęła drugie miejsce, zdobywając 42 punkty. Na najwyższym stopniu podium stanęła Szarża Druga Wrocław, a trzecia była Wiktoria Poczesna. Tymon Winiarski zdobył 15 punktów, Igor Kordylewski 14, a Kacper Krzyżaniak 13. W starszej kategorii U10 Omega uplasowała się na 5. miejscu, a do brązowego medalu zabrakło tylko 4 punktów. Gabriel Dudziński zdobył 20 punktów, Mikołaj Bąk 17, a Tymon Winiarski 4. Tuż za podium na 4. pozycji Sitodruk Omega uplasowała się w kategorii U12. Ostrywianie zdobyli 35 punktów, a trzecia Szarża Wrocław punkt więcej. Marcel Jurek wywalczył 21 punktów, Gabriel Dudziński, który jest nominalnie zawodnikiem kategorii U10, zdobył 14 oczek, a rezerwowym był Mikołaj Wąk. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
10: Od radia.
11: Na ten temat.
12: Środa 12.30.
11: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
12: Doktor Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
11: Radio Centrum.
10: Od radia dla ciebie.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I znów widzimy się w Gołuchowie, w Ośrodku Kultury Leśnej konkretnie, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa już 18 września. A tam możecie wziąć udział w wyjątkowej podróży w czasie, podczas której będzie można zobaczyć, jak dawniej wykorzystywano bogactwo lasu, jak tradycyjne rzemiosła inspirują także do dziś. Spotkanie rozpocznie seminarium o tytule Tradycja leśnictwa, odpowiedzialność jutra. Będą także przeróżne pokazy barnictwa. Poznacie pracę dawnych bartników i narzędzia, którymi się posługiwali dawno temu tradycyjnie. Żywicowanie. Zobaczycie także, jak pozyskiwano żywice z sosen. Wytwarzanie dziegciu. Będzie można także zerknąć na proces jego otrzymywania. Zwiedzanie Muzeum Leśnictwa przy okazji wyjątkowej ekspozycji, wystawy i atrakcje pokazujące, jak wiedza i doświadczenie poprzednich pokoleń mogą inspirować współczesność. To spotkanie z historią, tradycją, lasem, ale także opowieść o tym, jak dawne rozwiązania mogą znajdować zastosowanie w przyszłości i teraz. To wszystko w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Pamiętajcie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 18 września, czyli zerkając w kalendarz, to już w najbliższy piątek. Nie może Was zabraknąć.

0: Reklama.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: Uwaga dykarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie niezmiennie dużo słońca, bardzo przyjemna temperatura, już powyżej 20 stopni ze spokojem. W słońcu to już w ogóle można się cieszyć. Wiatr cały czas wieje słabo, a na barometrach mamy 1019 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Premier o powrocie pakietu CPN stawia warunek. Polska wzmacnia ochronę swoich przejść granicznych z Ukrainą. Jesień za pasem, a tymczasem kwitną pierwiosnki. Czy to oznacza dłuższe lato? Miriam Lipińska. Jeśli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, pakiet CPN wróci w nowej odsłonie, zapowiada premier. Rząd przyjął dziś projekt opodatkowujący koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To nie kierowcy odpowiadają za kryzys paliwowy i to nie oni powinni za niego płacić, mówi Donald Tusk.
6: Za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i niezrozumiałej blokady pana prezydenta, my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny.
5: Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia. Wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 500 000 000 zł. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu przejść w Dorochu, Skumedyce i Korczowej. Pogranicznicy szczególnie czekają na tzw. Hesko-bastiony, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki.
7: Są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce.
5: Te działania to reakcja na nasilające się akcje rosyjskiego sabotażu, a także wydarzenia z niedzieli, gdy rosyjskie drony podczas ataku na Ukrainę spadły tuż przy polskiej granicy. Ponad 5 miliardów złotych, tyle będzie kosztować modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk w unijnym korytarzu Rail Baltica, czyli szybkiej linii kolejowej łączącej Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię z resztą Europy. Po zakończeniu budowy pociągi prawie 100 kilometrów między Ełkiem a Białymstokiem mają pokonywać w 55 minut, czyli o 1/3 szybciej niż teraz. To będzie nowoczesna dwutorowa trasa, zapowiada prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
8: Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku.
5: Budowa potrwa 30 miesięcy. W 80% sfinansuje ją Unia Europejska. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Zawratowej Turni. Turysta spadł tam z dużej wysokości. Toprowców o wypadku powiadomili inni turyści idący na Zawrat. Warunki w wyższych partiach Tatr są zmienne, choć pogoda trochę się poprawiła, to po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są mokre i śliskie. I na koniec zmieniamy temat. Za parę dni kalendarzowa jesień, a w przyrodzie wiosna. W Łodzi zakwitła magnolia, a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zakwitły pierwiosnki. To rzadkie zjawisko. Naukowcy mówią, że dzieje się tak, gdy pogodzie uda się oszukać zegar biologiczny roślin. Nie znaczy to jednak wcale, że lato zostanie z nami na dłużej, bo jak dodają badacze, inne sygnały z przyrody wskazują już, że jesień jest blisko.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Nie ma co marudzić ani na pogodę, ani na pory roku. Po prostu taka kolej rzeczy. 4 minuty po godzinie 15 z pozdrowieniami dla tych, którzy teraz skończyli pracę.

Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie. To twój

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kultura i rozrywka.pl.
2: Reklama.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: No, mieliśmy ostrzeżenia dla Was i apela, żeby jechać ostrożnie, a kolejne zderzenie, wypadek, droga krajowa 12, miejscowość Marszew, to jest powiat pleszewski, gmina Pleszew, tam na miejscu już są służby, już są utrudnienia, trasa na czerwono, więc tu uważajcie, bo to będzie jeszcze długo trwało. Przypominam, droga krajowa 12, miejscowość Marszew, powiat pleszewski, gmina Pleszew, na miejscu doszło do zderzenia drogowego. Tutaj także auto osobowe, jedna osoba w pojeździe jest zakleszczona. Na miejscu sporo się dzieje, są duże utrudnienia.
0: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.

0: do snu.
1: Reklama.
2: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.

0: Queen i Radio Gaga, oczywiście 15:30 minęła. Wiadomości, Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ogólnopolska konferencja w Kaliszu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o zbliżającym się festiwalu i emocjonującym meczu kaliskich szczypiornistek.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Do piątku w Kaliszu odbywa się 22. Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa organizowana przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Od niemal 40 lat jest ona okazją do swobodnej wymiany idei i doświadczeń zarówno między eksperymentatorami, teoretykami, jak i inżynierami zajmującymi się różnymi aspektami nadprzewodnictwa.
3: Zjawisko nadprzewodnictwa, chociaż odkryte ponad 100 lat temu, pozostaje niezmiennie jednym z najciekawszych zagadnień fizyki. Komputer kwantowy, kolej magnetyczna czy możliwość produkowania energii z kontrolowanej fuzji jądrowej to przykłady współczesnych zastosowań nadprzewodnictwa, które zmieniają świat. Podczas Krajowej Konferencji Nadprzewodnictwa prezentowane będą ważkie osiągnięcia uzyskane w ostatnich latach przez fizyków polskich i naukowców z zagranicy pracujących w polskich instytucjach badawczych.
2: Powiedział Radio Centrum profesor Tomasz Cichorek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Więcej o tym wydarzeniu przeczytać na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna odsłona festiwalu Chopin w barwach jesieni. W ten czwartek, 17 września o godzinie 19 w Ostrowskim Centrum Kultury odbędzie się inauguracyjny koncert symfoniczny, podczas którego wystąpią Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i pianista Krzysztof Jabłoński, laureat III Nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w 1985 roku. Od piątku koncerty będą się odbywać w Antoninie, tam także usłyszymy laureatkę konkursu chopinowskiego.
4: Tian Yu, która jest laureatką czwartej nagrody i w jej wykonaniu recital chopinowski i to jest główny punkt piątkowego programu. Oczywiście złożenie kwiatów, otwarcie, muzyka salonowa w wykonaniu kapeli Zamku Rydzyńskiego, no a potem ten recital chopinowski.
2: Powiedział Radio Centrum Cezary Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin, który jest głównym organizatorem wydarzenia. Współorganizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a partnerem medialnym Radio Centrum. O trzech punktach zdecydowała jedna bramka. Szczypiorno Kalisz wygrało z Sośnicą Gliwice po emocjonującej końcówce meczu, o wyniku którego zdecydowała bramka zdobyta na chwilę przed końcowym gwizdkiem. Najwięcej emocji dostarczyły właśnie ostatnie sekundy spotkania, kiedy na tablicy było 25-25. Wtedy zawodniczki z Kalisza oddały celny rzut do bramki przeciwniczek. Te od razu przechwyciły piłkę i ruszyły do ataku odpartego przez broniącą bramki Szczypiorna Martę Wawrzynkowską, która kiedyś się grała w Gliwicach.
5: Dobrze wspominam drużynę, dziewczyny, wszystkie są mi bardzo bliskie, ale dobrze smakuje zwycięstwo po zmianie barw klubowych. Fajnie było tu wrócić, fajnie było wygrać na gorącym terenie, dziewczyny walczyły. Ja oczywiście muszę powiedzieć, że jestem dumna z mojego zespołu, pomimo tego początku takiego dość niepewnego. Przegrywałyśmy 5 i doszłyśmy na jedną naprzód. Była to przede wszystkim gra zespołowa, przede wszystkim końcówce w obronie. Że bardzo dobrze, naprawdę bardzo dziewczyny walczyły, super mi pomogły, ja też mogłam kilka obron na koniec od siebie dodać, więc cieszę się, że to była gra zespołowa i wygrałyśmy to razem.
2: Ostatecznie Szczypiorno Kalisz zwyciężyło 26-25. Następny mecz podopieczne Dmytro Hrebeniuka zagrają u siebie. Jutro, 16 września, podejmą wicemistrzynie Polski PGE MKS Elwold Lublin mecz o 18 w hali Arena Kalisz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim, którzy teraz za kółkiem. O tej porze ruch jest spory. Centrum miasta Kalisza jest zakorkowane mocno. W Ostrowie Wielkopolskim również sporo się dzieje. Szlak Bursztynowy, bardziej przy ulicy Częstochowskiej, fragment 450, czyli Częstochowska tutaj. Także sporo się dzieje. Polna, no i od Górnośląskiej Podmiejska, 25 jadąc aż do skrzyżowania na Poznańskiej i dalej również duży korek złota. Tutaj być może miejscami jeszcze remontowo mieli także spory ruch. W kwestiach związanych z tym, co najważniejsze, czyli wypadki, te dzisiaj także miało miejsce i nadal jeszcze sporo się dzieje w miejscowości Marszew w gminie Pleszew.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o samochodzie osobowym, który wypadł z drogi na trasie Marszew-Broniszewice. Podjedzie na miejsce i rozpoznaniu straży pożarnej. Okazało się, że w pojeździe podróżowało łącznie 5 osób, 4 osoby poza pojazdem, jedna osoba zakleszczona, do której dostęp strażacy wykonywali przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
0: Zerkam teraz jeszcze na trasę. Przypominam, miejscowość Marszew, gmina Pleszew. Tam cały czas jeszcze trasa jest zablokowana, więc tędy nie jedźcie, to droga krajowa 12. Tutaj cały czas jeszcze sporo się dzieje i też dziękujemy Wam za Wasze informacje.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: To już z uprzedzeniem daję Wam znać, że od jutra zacznie się remont ulicy Romańskiej w Kaliszu. Prace będą prowadzone na początku na ulicy od Rzymskiej do Wenedów i na razie nie będą mocno utrudniały przejazdu, ale jeszcze w tym roku kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem tej ulicy i objazdami. Właśnie na ten temat będziemy Wam jeszcze sporo pewnie mówić.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do 16:00.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Taka sytuacja.
1: A taka, że reporter Radia Centrum Łukasz Kostecki znów wyruszył na ulicę naszego regionu z mikrofonem, żeby nagrać wasze odpowiedzi na przeróżne tematy, tym razem na temat systemu kaucyjnego.
2: Co się sprawdza, czy się nie sprawdza?
3: Sprawdza się jak najbardziej. Właśnie je oddaliśmy. No i jesteśmy bardzo zadowoleni.
2: Dużo państwo piją wody takiej butelkowanej?
3: No tak, jedną dziennie ja i jedną dziennie mąż, także dwie.
4: A to nie wiem, to chyba to jest dobre, no bo tu wyrzucają, a tak to tam zabezpieczenie jest. Ale. Tam te parę groszy jest, ale nie ma tego zapychania tych pojemników, nie? Mnie się wydaje, jest dobre. Mhm.
2: Pan korzysta z tego?
4: Nie korzystam, ale ja tam nie piję wody.
5: Wie pan co, no może się sprawdza, no sprawdza się na pewno, ale jeżeli chodzi o ilość oddawanych butelek, ile trzeba tam stać, ile tego wszystkiego się cofa, no to tak średnio, nie?
2: Czyli co, niby dobrze, ale jednak źle wprowadzone.
5: Tak, tak bym powiedziała na pewno.
6: A pod jednym względem dobrze, dlatego że nie ma śmieci,
5: tak.
6: Butelki są oddawane, jest czysto wszędzie, no i jest okej.
7: Mi się wydaje, że to jest dobra rzecz. Każdy, ja widzę, że tak... Po śmietnikach chodzą, po tych koszach wybierają, także czysto jest.
2: W każdym razie porządek.
7: Porządek, właśnie.
1: No jak jest porządek, to jest dobrze, jak są przeróżne festiwale, ile młodzieży biega za butelkami, zbiera, żeby później trochę do tego kieszonkowego dorzucić. Trzymajmy się plusów, a w kolejce jak się trochę postoi, to niektórzy mają od razu taki powrót do dawnych wspomnień.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Będą większe kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. O tym powiemy za chwilę w wiadomościach, ale także zerkniemy na prognozy pogody na tegoroczną jesień. Szczegóły o 16.
2: Reklama.
3: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
4: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna. Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski. Kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz. Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
7: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
8: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Jeszcze lato nie powiedziało ostatniego słowa, jeszcze dzisiaj dużo słońca i ciepło. W słońcu to już w ogóle. Teraz na moim radiowym termometrze 22 stopnie, wiatr z południowego zachodu wieje słabo 9 km na godzinę. Ciśnienie na razie jest stabilne, wiatr z południowego zachodu wieje słabo, a warunki biometeo są obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Będą ostrzejsze kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Są już nowe szczepionki przeciw grypie, informuje resort zdrowia. Za chwilę przejrzymy też prognozy pogody na tegoroczną jesień. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po tragicznym wypadku w minioną środę na Mazowszu, gdy kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na tory pod nadjeżdżający pociąg. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało poważnie rannych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
5: Do tego będzie zakaz prowadzenia pojazdów przez minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. W tej aferze jest wszystko, co ostatnio wiąże się z politykami PiSu. Tak premier Donald Tusk skomentował publikację Financial Times o aferze wokół zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę córkę Orlenu. Wszystko działo się w czasach, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Orlen miał stracić na nieudanej transakcji ponad 1,5 miliarda złotych. Jak ujawnił brytyjski dziennik, płatność za ropę była realizowana w kryptowalutach przekazywanych na pendrive'ach.
7: Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk. Przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
5: Które ostatecznie nigdy nie trafiło na statki Orlenu. Są już dostępne 3 szczepionki na grypę na nowy sezon infekcyjny. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na ciężkie powikłania, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
8: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
5: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, tak wynika z nowych prognoz IMGW. Wysokie temperatury wrócą i to już niebawem, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
9: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła.
10: Z czego to wynika, że ta jesień będzie taka ciepła?
9: No, jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
5: Według ekspertów w tym roku średnia temperatura w ciągu 3 jesiennych miesięcy będzie wyższa niż przyjęta norma.
2: Kursy walut.
3: Prognoza pogody już za nami, ale teraz czas na prognozę związaną ze średnimi kursami walut euro. Teraz to 4 zł 34 grosze. Dolar amerykański 3 zł 75 groszy. Frank szwajcarski to 4 zł 59 groszy. I funt brytyjski, ten ma się najlepiej, 5 zł i 7 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.

Trochę przeskoczę, nadal zostaję we wrześniu, ale przeskakuję na 22 września, żeby wam dać znać, że wtedy mamy Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. Więc z okazji tego właśnie dnia i całego Europejskiego Tygodnia Mobilności pasażerowie będą mogli podróżować bezpłatnie pociągami kolei wielkopolskich na obszarze województwa wielkopolskiego. Ponadto podróżni posiadający bilet okresowy będą mogli przedłużyć jego ważność. O jeden dzień wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego albo motocykla. Korzystajcie. Z promocji może korzystać każdy podróżny bez względu na wiek, który posiada ważny bilet. Jednorazowy, okresowy, tygodniowy, miesięczny, kwartalny. Będzie ta promocja cały czas, więc trzymamy kciuki. 22 września ponoć trzeba właśnie wybrać kolej, podróżować wygodnie, a bilet okresowy wykorzystać jeden dzień dłużej.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Na ten temat.
8: Środa 12.30.
7: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Doktor Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum.
6: Od radia dla Ciebie.

0: Film Dirty Dancing, Jennifer Warrens, Be Medley, I Have a Time of My Life. Przyznajcie się, ilu z was śpiewało, a może ktoś nawet jeszcze zatańczył. Mała przerwa w muzyce, wrócę do tych fajnych kawałków już za kilka chwil. Tymczasem wiadomości, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ogólnopolska konferencja w Kaliszu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o zbliżającym się festiwalu i emocjonującym meczu kaliskich szczypiornistek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Do piątku w Kaliszu odbywa się 22. Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa organizowana przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Od niemal 40 lat jest ona okazją do swobodnej wymiany idei i doświadczeń zarówno między eksperymentatorami, teoretykami, jak i inżynierami zajmującymi się różnymi aspektami nadprzewodnictwa.
3: Zjawisko nadprzewodnictwa, chociaż odkryte ponad 100 lat temu, pozostaje niezmiennie jednym z najciekawszych zagadnień fizyki. Komputer kwantowy, kolej magnetyczna czy możliwość produkowania energii z kontrolowanej fuzji jądrowej to przykłady współczesnych zastosowań nadprzewodnictwa, które zmieniają świat. Podczas Krajowej Konferencji Nadprzewodnictwa prezentowane będą ważkie osiągnięcia uzyskane w ostatnich latach przez fizyków polskich i naukowców z zagranicy pracujących w polskich instytucjach badawczych.
2: Powiedział Radio Centrum profesor Tomasz Cichorek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Więcej o tym wydarzeniu przeczytać na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna odsłona festiwalu Chopin w barwach jesieni. W ten czwartek, 17 września o godzinie 19 w Ostrowskim Centrum Kultury odbędzie się inauguracyjny koncert symfoniczny, podczas którego wystąpią Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i pianista Krzysztof Jabłoński, laureat III Nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w 1985 roku. Od piątku koncerty będą się odbywać w Antoninie, tam także usłyszymy laureatkę konkursu chopinowskiego.
4: Tianyu Liu, która jest laureatką czwartej nagrody i w jej wykonaniu recital chopinowski i to jest główny punkt piątkowego programu. Oczywiście złożenie kwiatów, otwarcie, muzyka salonowa w wykonaniu kapeli Zamku Rydzyńskiego, no a potem ten recital chopinowski.
2: Powiedział Radio Centrum Cezary Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin, który jest głównym organizatorem wydarzenia. Współorganizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a partnerem medialnym Radio Centrum. O trzech punktach zdecydowała jedna bramka. Szczypiorno Kalisz wygrało z Sośnicą Gliwice po emocjonującej końcówce meczu, o wyniku którego zdecydowała bramka zdobyta na chwilę przed końcowym gwizdkiem. Najwięcej emocji dostarczyły właśnie ostatnie sekundy spotkania, kiedy na tablicy było 25-25. Wtedy zawodniczki z Kalisza oddały celny rzut do bramki przeciwniczek. Te od razu przechwyciły piłkę i ruszyły do ataku odpartego przez broniącą bramki Szczypiorna Martę Wawrzynkowską, która kiedyś się grała w Gliwicach.
5: Dobrze wspominam drużynę, dziewczyny, wszystkie są mi bardzo bliskie, ale dobrze smakuje zwycięstwo po zmianie barw klubowych. Fajnie było tu wrócić, fajnie było wygrać na gorącym terenie, dziewczyny walczyły. Ja oczywiście muszę powiedzieć, że jestem dumna z mojego zespołu, pomimo tego początku takiego dość niepewnego. Przegrywałyśmy pięcioma i doszłyśmy na jedną naprzód. Była to przede wszystkim gra zespołowa, przede wszystkim końcówce w obronie. Że bardzo dobrze, naprawdę bardzo dziewczyny walczyły, super mi pomogły. Ja też mogłam kilka obron na koniec od siebie dodać, więc cieszę się, że to była gra zespołowa i wygrałyśmy to razem.
2: Ostatecznie Szczypiorno Kalisz zwyciężyło 26-25. Następny mecz podopieczne Dmytro Chrebeniuka zagrają u siebie. Jutro, 16 września, podejmą wicemistrzynie Polski PGE MKS Elwold Lublin mecz o 18 w hali Arena Kalisz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Informacje dla kierowców.
0: Jedziemy w trasę po raz kolejny, 25. Trasa Kalisz-Ostrów. Już w samym Czekanowie tutaj nieco się korkuje, ale myślę, że tu ruch pójdzie płynnie dalej, jadąc do Ostrowa Wielkopolskiego. Miejscami tylko troszeczkę postoicie, a tak już nieco zalżał ten ruch do oczywiście 36, czyli Zacharzew-Lamki. Na tej trasie nadal zwężenie, ruch odbywa się wahadłowo, więc tutaj też trzeba będzie trochę postać. W Kaliszu, w samym centrum miasta też jest nieco lepiej. Gorzej, jeżeli chodzi o szlak bursztynowy, właściwie samą Częstochowską, czyli 450 w okolicy Runda. Tutaj trochę musicie się uzbroić w cierpliwość. Na czerwono również na ulicy Polnej. Podmiejska miejscami już ten ruch wygląda nieco lepiej, ale 25 dalej, jadąc w kierunku Korczaka, to pamiętajcie, też spotkacie drogowców. Tutaj też również trochę więcej się dzieje. W kwestiach związanych z remontami, które jeszcze na waszej trasie, szybkie przypomnienie, że w Ostrowie Wielkopolskim, tu wracając na Loduchowskiego i na Wrocławskiej, trwają prace. No i w Plaszewie na ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006. Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: No właśnie, no to my się kierujemy tym, co tam w newsach słychać drogowych. Ponoć w Piekarach Śląskich doszło do zatrzymania, przynajmniej miało być zatrzymanie. Obywatel, który zauważył innego kierowcę, który chciał prawdopodobnie podjąć jazdę pod wpływem, rzucił się na auto, by wyrwać kluczyki. No i jednak nie udało się do końca, bo auto ruszyło razem z interweniującym mężczyzną na masce. Poleżał trochę, na szczęście nic mu się nie stało. Poważnego policjanci zatrzymali kierowcę, który, jak też podejrzewał obywatel, który chciał zachować tutaj czujność i zatrzymać kierowcę, był pod wpływem. Teraz oczywiście odpowie przed sądem. 24 minuty do godziny 17.

0: Reklama.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkrowionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zbliża się pełna, więc czas już za chwilę na kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich powiemy o ulgach paliwowych, ale dla niemieckich kierowców. Szczegóły już za kilka chwil. Wiadomościach, które na antenie Radia Centrum o godzinie 17, a skoro 17 się zbliża, to znaczy, że zbliża się także moja zmienniczka, a na mnie już czas i pora. Biegnę skorzystać jeszcze ze słońca i z tej pięknej pogody. Pamiętajcie, że jutro będzie jeszcze przyjemniej i jeszcze goręcej, więc polecam spacer i pobyt właśnie na świeżym powietrzu. Karolina na Romkę. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Cześć, Pama. Żanna Forysiak już za kilka chwil przejmuje radiowe stery.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
4: Też chcesz imprezować?
3: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
5: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.
7: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: A my dzisiaj zostajemy w zasięgu słabnącego wężu, którego centrum przemieszcza się z nad Niemiec, nad Słowację. Płynie do nas powietrze polarne, morskie, takie nawet dosyć ciepłe. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby południowo-zachodni, na termometrach w tej chwili 22 stopnie. Bardzo przyjemny czas.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 17.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Tragedia w trakcie konwojowania więźnia na Śląsku. Prezydent kontra Onet ruszył proces za artykuł o przeszłości Karola Nawrockiego. Będą paliwowe ulgi dla niemieckich kierowców. Miriam Lipińska. Tragiczne zdarzenie pod Kłobuckiem na Śląsku. Podczas przewożenia więźnia ze służbowej broni postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Kiedy na miejsce przyjechała policja, mężczyzna już nie żył. Na miejscu tragedii cały czas są policjanci i prokurator, mówi rzeczniczka służby więziennej Arleta Pęconek.
5: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia, ale czy on się postrzelił, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
4: Na razie nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo. Sprawę badają śledczy z częstochowskiej prokuratury. Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał czasy, gdy Karol Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk, który dziś zeznawał.
6: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiające przez klientów tego hotelu.
4: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Dożywocie za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Taki wyrok usłyszał dziś w sądzie apelacyjnym w Poznaniu 37-letni Błażej K. W grudniu 2022 roku mężczyzna podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji przed domem, w którym 31-latka mieszkała ze swoimi rodzicami i dwojgiem dzieci. Jedno z nich to syn Błażeja K. W wyniku eksplozji kobieta została poważnie okaleczona, a dzieci ranne. Od dziś strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia, które do tej pory miała tylko policja. Mogą m.in. karać za fotografowanie obiektów strategicznych czy za niewłaściwe zachowanie kierowców lub pieszych przy przejazdach kolejowych, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
7: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
4: Strażnicy miejscy mogą też karać mandatem za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim. Niemiecki rząd zapowiada ulgi na paliwo. To w związku z wysokimi cenami na stacjach paliw. Kanclerz Friedrich Merz dodał, że konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Przyznał jednocześnie, że dla wielu kierowców granica obciążeń została osiągnięta. Średnio litr benzyny Super E10 zbliża się w Niemczech do prawie 2,5 euro. Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu, teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Dziś pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
8: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
9: To był dobry znak, tak? Że one tak spokojnie wyszły.
8: To bardzo dobry znak. Widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
4: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jaki ładny przyrodniczy temat. Jasne, że można dzisiaj pochodzić sobie na spacer, bo pogoda fantastyczna i popodglądać tam różnego rodzaju na przykład ptaki. A co? 4 minuty po 17 to już ten moment, kiedy większość z nas ma już trochę wolnego. Marzanna Frysiak, dzień dobry, zapraszam. LP, Lost on You, już teraz w głośnikach.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
3: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GoSit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
0: Reklama.

19 minut po godzinie 17, wtorek, 15 września, godzina absolutnie popołudniowa, więc oficjalnie można już powiedzieć, przed nami już tylko lepsza część dnia, no tam mniej zapracowana. A powodów do uśmiechu mamy dzisiaj całkiem sporo, bo dziś obchodzimy m.in. Dzień Majonezu Kieleckiego, Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Opakowań, Międzynarodowy Dzień Demokracji, ale także taki mniej poważny Dzień Olewania Systemu. No i ten ostatni rzeczywiście brzmi jak święto stworzone specjalnie na wtorkowe popołudnie, bo czasami naprawdę warto na chwilę odłożyć to wszystko muszę. No i złapać trochę oddechu, czego wam mocno życzę dzisiaj. Jest też dzień prostaty, więc panowie, traktujcie temat poważnie, bo zdrowia nie odkładamy na później. 258 dzień roku dzisiaj, przed nami jeszcze 107 dni do końca roku, a do astronomicznego lata zostało zaledwie 8 dni do końca tego astronomicznego lata. Więc jesień już naprawdę puka do drzwi, na szczęście w pogodzie tego nie widać. Coś na dobre, słoneczne popołudnie, proszę bardzo, Dermot Kennedy.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Kolejny charytatywny kiermasz książki na rzecz zwierzaków już 17 i 18 września w Bibliotece w Ostrowie Wielkopolskim. Akcję organizuje Fundacja Zakręcenie, a szczegóły w wiadomościach o 17.30.

0: Wiadomości 17.30, a przedstawi je Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Groził pozbawieniem życia mężczyzna w rękach policji. W tym serwisie powiemy także o charytatywnym kiermaszu książek i uroczystościach w Kaliszu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Agresywny mężczyzna miał kilkukrotnie grozić pozbawieniem życia kilku osobom, które pracowały w pobliżu jednej z jednostek OSP w gminie Przygodzice. Do zdarzenia doszło 10 września. Sprawą zajęli się ostrowscy śledczy. Mężczyzna trafił w ręce stróżów prawa.
4: 41-latek był już wcześniej znany policji. Zaledwie 3 dni wcześniej, bo 7 września, miał zaatakować swoją byłą partnerkę. Według ustaleń policjantów kobieta została kilkukrotnie uderzona pięścią w twarz i doznała obrażeń ciała. Na wniosek mundurowych oraz prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Oznacza to, że najbliższe miesiące 41-latek spędzi w areszcie.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Sprawa jest w toku.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Tysiące książek za kilka złotych i pomoc dla potrzebujących zwierząt. W Ostrowie Wielkopolskim już w ten czwartek i piątek charytatywny kiermasz książek Fundacji Zakręceni. Na półkach ponad 3000 tytułów. Będą kryminały, romanse, fantastyka, literatura piękna, książki dla dzieci i młodzieży oraz poradniki. 17 września książki będzie można kupić za 10 zł, a dzień później już za 5 zł. Kiermasz odbędzie się w Bibliotece Publicznej imienia Stefana Rowińskiego przy ulicy Wolności 2 od godziny 16 do 19. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie, diagnostykę i zabiegi potrzebujących zwierząt. Organizatorzy zapowiadają też zakręcone niespodzianki. Warto więc zajrzeć dla dobrej książki i w jeszcze lepszej sprawie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Wrzesień to czas szczególnej pamięci o wydarzeniach, które zapisały się tragicznie w historii Polski. W Kaliszu mieszkańcy będą mogli w najbliższych dniach uczestniczyć w dwóch uroczystościach patriotycznych. Jutro na placu Bohaterów Westerplatte odbędą się obchody poświęcone pamięci obrońców Westerplatte. Początek o godzinie 18:00. Po części oficjalnej odprawiona zostanie msza święta w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. Natomiast w ten czwartek, 17 września, przypada Dzień Sybiraka oraz 87. rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę. Kaliszanie spotkają się o 10:00 w Ogrójcu Ojców Jezuitów przy ulicy Stawiszyńskiej, a po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy odprawiona zostanie msza w kościele garnizonowym. To było przetarcie przed eliminacjami do Mistrzostw Polski do lat 15, ale forma już cieszy. Mowa o młodych sztangistach Olimpii Ostrów, którzy z rozegranych w niedzielę w Poznaniu Mistrzostw Wielkopolski LZS przywieźli 11 medali.
5: Na medalowy dorobek złożyło się 7 złotych krążków, 1 srebrny i 3 brązowe. Alicja Matysek, medalistka Mistrzostw Polski z Olimpii Ostrów, dodatkowo została uznana najlepszym ciężarowcem Mistrzostw Wielkopolski LZS w kategorii młodzież. Oprócz niej złote medale w Poznaniu wywalczyli Daryna Bielinka, Jakub Masel, Wojciech Masel, Jakub Konieczny, Magdalena Nowak i Igor Glapa. Srebrny krążek zdobył Bartłomiej Drożdżyński, a brązowe Kacper Pawlak, Igor Kędzia i Jakub Noculak. Najbardziej cieszy mnie to, że moi podopieczni zaliczyli większość podejść podczas tych zawodów. Był to dla nas ważny sprawdzian przed zbliżającymi się eliminacjami do Mistrzostw Polski do lat 15, które odbędą się 10 października w Bydgoszczy. Mistrzostwa Polski zaplanowano z kolei w pierwszy weekend listopada, powiedział Radio Centrum Mateusz Figlus, trener Olimpii Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Informacje dla kierowców.
0: Jeszcze na krótko zaglądamy na drogi regionu. Nie ma powodów do drogowej paniki, ale kilka remontów warto mieć z tyłu głowy. Krajówka numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. No, kto tam często jeździ, to pewnie nie ma żadnej z tego przyjemności. Tutaj nadal obowiązuje całodobowy ruch wahadłowy na odcinku od Dun do wjazdu do Kalisza. Miejscami nierówności, nieumocnione pobocza, więc po prostu trochę spokojniej trzeba tam jechać, a czasami nawet postać. Jeżeli ktoś chce minąć wahadło, może pojechać przez Szałę lub Nędzerzew. W Ostrowie Wielkopolskim Polskim remontowana jest ulica Wrocławska, są zwężenia i ograniczenie prędkości, utrudnienia również na ulicy Leduchowskiego. W Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. I jeszcze jest 11, obwodnica Kępna. Na remontowanym odcinku mamy wahadło i ograniczenie do 40. Prace mają potrwać do końca września, więc już niedługo.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Rząd przyjął projekt przepisów, które zakładają czasową utratę prawa jazdy na 3 miesiące za rażące naruszenia zasad ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Za zignorowanie czerwonego światła, objeżdżanie zapór lub wjazd na przejazd bez możliwości zjazdu policja będzie mogła odebrać prawo jazdy bezpośrednio na drodze. Sprawcy wypadków na przejazdach kolejowych mają obligatoryjnie tracić uprawnienia na minimum 3 lata na mocy orzeczeń sądowych zgodnie z proponowanymi zmianami. No to są planowane zaostrzenia tych przepisów. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów nie oznacza jeszcze wejścia w życie nowych rozwiązań, ale tempo prac nad ich zmianą jest iście ekspresowe, więc pewnie niedługo.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 18.

0: Godzicach. Reklama.
1: Od radia.
2: Na ten temat.
3: Środa 12:30.
2: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
3: Doktor Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum.
1: Od radia. Dla ciebie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Czy możemy liczyć na tańsze tankowanie? Rząd zrealizuje kolejny wariant programu ceny paliwa niżej CPN, ale jest jeden warunek. Jaki? Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 18.
2: Reklama. Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
0: Reklama. We go to

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Od zachodu wkroczy klin wieżowy związany z wieżem Xanthos, którego centrum znajdzie się blisko naszych południowych granic. Przyniesie więcej przyjaźni i rozpogodzeń. Czeka nas napływ powietrza z południowego zachodu oraz rozwój wyraźnego klina ciepła. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Jutro od północnego zachodu będzie wzrastać do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i miejscami burz. Ocieplenie jutro maksymalnie na termometrach w regionie 26 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Paliwa mogą być tańsze, jeśli nie będzie weta, mówi rząd. Wrzesień to najlepszy moment na szczepienie przeciw grypie, mówią lekarze. Parlament Europejski odebrał immunitet Grzegorzowi Braunowi. Może odpowiedzieć przed sądem za negowanie Holokaustu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na powrót programu obniżek cen paliw, tak zwanego CPN-u, zapowiedział to dziś rzecznik rządu. Warunkiem jest, by prezydent nie zawetował ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd przyjął właśnie projekt ustawy w tej sprawie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Uważamy, że te koncerny paliwowe powinny podzielić się tymi zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem. W zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
4: Według premiera Orlen odnotował 16 miliardów złotych zysku netto za pierwsze półrocze, to o 10 miliardów więcej niż rok temu. Sezon infekcyjny powoli się rozpędza. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też zakażenia COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
6: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
4: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. To już szósty raz Parlament Europejski zdecydował po raz kolejny o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o negowanie Holokaustu. Z decyzją europosłów zgadza się Łukasz Kmita z PiS-u, choć dodaje, że sam Braun może na tym zyskać.
7: Że Grzegorz Braun wielokrotnie wypowiadał się w sposób skandaliczny i obrażający ofiary II wojny światowej. Ja przestrzegam także wszystkich tych, którzy cieszą się, że Braunowi został odebrany immunitet, dlatego że takie działania powodują, że Grzegorz Braun zyskuje coraz to nowych zwolenników.
4: Braun twierdził, że komory gazowe w Auschwitz to fake, przypomina Agnieszka Pomaska z KO.
8: To już kolejny raz można powiedzieć, odebrany jest immunitet posłowi, europosłowi Braunowi, który chyba miał taką ambicję, żeby skandalizować przede wszystkim tej swojej działalności publicznej. No to jest bardzo smutny obrazek jednak polskiego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim.
4: Za negowanie Holokaustu grozi do 3 lat więzienia. Uwaga, podróżujący do Włoch przez Hiszpanię. Włochy przedłużają kontrolę na lotniczych i morskich granicach z Hiszpanią. Przedłużają o 15 dni. Ma to związek z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Rzym tłumaczy decyzję troską o bezpieczeństwo wewnętrzne i obawami przed możliwymi zagrożeniami terrorystycznymi. Hiszpania krytykuje działania Rzymu. Uznaje to za sprzeczne z duchem strefy Schengen. W Szwecji w ciągu ostatnich 10 lat dwukrotnie wzrosła liczba więźniów. Wynika to z zaostrzenia przepisów w walce z gangami. W szwedzkich więzieniach pod koniec ubiegłego roku przebywało 9 tysięcy osób. Serial Wdowia Zatoka dostał najwięcej tegorocznych serialowych Oscarów. Tak nazywane są nagrody Emmy przyznawane w Stanach Zjednoczonych. Wdowia Zatoka dostała aż 14 statuetek, a o czym opowiada serial, mówi dziennikarz filmowy Radosław Czysz.
9: To jest historia mojej społeczności wyspiarskiej i wyspa, na której akcja się dzieje, jest ponoć przeklęta i dzieją się tam różne niestworzone rzeczy, ale naszym głównym bohaterem jest burmistrz tego miasteczka, który bardzo chce zainwestować w turystykę.
4: Doceniono też seriale The Pit i Chętnie na seks. Najlepszymi aktorami w serialach komediowych zostali John Smart i Matthew Rhys. Z kolei w dramatach wyróżniono Rhea Seahorn oraz Noah Wyla.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze zaczynają pierwszy poważny sprawdzian na Mistrzostwach Europy. Mecz z Ukrainą zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie B. Biało-czerwoni wygrali wszystkie 3 mecze bez straty seta. Ukraińcy mają na koncie też 3 zwycięstwa, ale gorszy bilans setów. W pokonanym polu zostawili jednak współgospodarzy Mistrzostw Bułgarów. Piłkarska ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Ostatni w tabeli Raków Częstochowa gra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem coraz lepiej grająca Korona Kielce podejmie prowadzącego w tabeli Górnika Zabrze. To będzie realny sprawdzian naszej formy, mówi trener Korony Jacek Zieliński.
11: Ten mecz będzie już taką jakąś pierwszą weryfikacją tego, w jakim miejscu jesteśmy. Spotykamy się z drużyną rozpędzoną, która naprawdę gra dobrze w piłkę, jest liderem tabeli, to nie przypadkowym liderem, bo sobie na to jak najbardziej Górnik zasłużył. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy. Widać, że idziemy do góry i jestem przekonany, że skoczymy Górnikowi do gardła.
10: Mecz w Kielcach o 20:30. Zaległości nadrobiono także w Pucharze Polski. W ostatnim meczu pierwszej rundy pierwszoligowa Polonia Bytom wygrała z drugą drużyną Widzewa Łódź 2-1. Tym samym znamy już wszystkie kluby, które zagrają w 1/16 finału. Losowanie par w czwartek. Do grona 32 drużyn udało się wejść 2 ekipom trzecioligowym, Tosiarka Tarnobrzeg oraz Polonia Środa Wielkopolska. Magdalena Fręch pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1, 6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki będzie Amerykanka Caroline Dolleheit. Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki poinformowała, że w 2029 roku Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie odbędą się w Nairobi. Stolica Kenii będzie więc pierwszym afrykańskim gospodarzem imprezy tej rangi. Wygrała rywalizację m.in. z Londynem, Rzymem oraz Monachium.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Nie wiem, jak tam w Nairobi, a to u nas słychać, a u nas Andrzej Piaseczny. Rysowanie tobie 6 minut po 18:00.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Coraz bliżej do 16 biegu Przemysława w Pleszewie. Sporo przygotowań, jeszcze mnóstwo atrakcji, różnego rodzaju emocji sportowych, pozytywnej energii. No ale do tego wszystkiego potrzeba wolontariuszy. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 18.30.
2: Reklama.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. PSA Zapis, spółka ZOO Ostrów Wielkopolski. Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce. Hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products.pl Kalisz.
2: Reklama.

0: 18.30 wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jechali szybko, teraz również szybko trafią przed sąd. W tym serwisie także o poszukiwaniu wolontariuszy w Pleszewie i najmłodszych na podium.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dwóch kierowców jechało z nadmierną prędkością na drodze krajowej nr 11 w Marydole w powiecie ostrzyszowskim. 23-latek stracił prawo jazdy, 50-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Do obu zatrzymań doszło w niedzielę. Pierwszy z kierowców wpadł w ręce policjantów o godzinie 14.40. Młody mieszkaniec powiatu ostrowskiego, kierujący Peugeotem, jechał z prędkością 143 km na godzinę przy ograniczeniu do 90.
4: Kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 53 km na godzinę. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a mężczyzna został ukarany mandatem karnym oraz otrzymał przewidzianą przepisami liczbę punktów karnych.
2: Przekazała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Tego samego dnia mundurowi zatrzymali do kontroli 50-letniego mężczyznę kierującego Volkswagenem.
4: Mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość poza obszarem zabudowanym o 24 km na godzinę. Podczas kontroli okazało się również, że 50-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
2: Dodała Domerecka. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Bieg Przemysława bez biegania? Oczywiście. Do organizacji jednej z największych sportowych imprez w Pleszewie potrzebni są wolontariusze. Przy ponad 600 zawodnikach zapisanych na bieg, każda para rąk do pomocy będzie na wagę złota.
5: 16. bieg Przemysława, kolej na bieganie coraz bliżej, a wraz z nim sportowe emocje i wielka praca organizacyjna. Jedną ze sztandarowych akcji pomocowych jest właśnie wolontariat przy biegu. Wolontariusze będą potrzebni już w piątek 18 września podczas pakowania pakietów startowych. W sobotę 19 września czeka ich prowadzenie biura zawodów. Najwięcej pracy zaplanowana na niedzielę 20 września jest to prowadzenie biura zawodów, rozdawanie wody, pomoc przy wręczaniu medali i obsługa uczestników. Nie trzeba być biegaczem, wystarczy chęć do działania, dobra energia i gotowość do wspólnej pracy. Można zgłosić się na jeden dzień albo zaangażować na wszystkie trzy dni, zachęca liderka lokalnego Centrum Wolontariatu Lucyna Roszak. Na wolontariuszy czekają jedzenie i napoje, a za każdy dzień pracy także wejściówka na basen i pamiątkowe gadżety. Miejscem zbiórki i pracy będzie hala sportowa przy Szkole Podstawowej numer 1 w Pleszewie. Zgłoszenia przyjmuje Marika Augustyniak. Telefon na stronie Radia Centrum. Można się też zapisywać za pośrednictwem Messengera Świetlicy. Biegacze już są. Teraz kolej na wolontariuszy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Najmłodsi zdobyli srebrny medal. Mowa o zawodnikach sitodróg Omegi Ostrów, którzy w Mistrzostwach Polski par klubowych Żaków w speedrowerze w Lesznie zdobyli jeden medal w najmłodszej kategorii do lat 8.
6: Ostrowska drużyna zajęła drugie miejsce, zdobywając 42 punkty. Na najwyższym stopniu podium stanęła Szarża Druga Wrocław, a trzecia była Wiktoria Poczesna. Tymon Winiarski zdobył 15 punktów, Igor Kordylewski 14, a Kacper Krzyżaniak 13. W starszej kategorii U10 Omega uplasowała się na piątym miejscu, a do brązowego medalu zabrakło tylko 4 punktów. Gabriel Dudziński zdobył 20 punktów, Mikołaj Wąk 17, a Tymon Winiarski 4. Tuż za podium na czwartej pozycji sitodróg Omega uplasowała się w kategorii U12. Ostrowianie zdobyli 35 punktów, a trzecia Szarża Wrocław punkt więcej. Marcel Jurek wywalczył 21 punktów, Gabriel Dudziński, który jest nominalnie zawodnikiem kategorii U10, zdobył 14 oczek, a rezerwowym był Mikołaj Wąk. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 19:00.

0: Reklama.
1: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: teraz konkurs.
1: Jesień to nie tylko plucha, zimno i spadające liście i za chwilkę wam to wszystko udowodnię, bo już coś dla was mam. Mam konkurs, a w tym konkursie można wgrać podwójne zaproszenie na Polską Noc Kabaretową, która odbędzie się 3 października w Kaliszu. Trzeba tylko do nas koniecznie zadzwonić 88 400 1064, bo bez tego nic się nie uda. 88 400 1064. Halo, dzień dobry. Halo, halo, a kto z nami? O, jeszcze nikt, ale próbujcie. 88 400 106 i 4 podwójne zaproszenie na Polską Noc Kabaretową czeka na śmiałkach.

0: Costeras Concurs.
1: Tak, tak, słucham. Oczywiście. No spróbuję. Serial komediowy.
2: Radio Centrum.
3: No i oczywiście, że tak. Słuchaj, Pawle, dla ciebie już mamy podwójne zaproszenie. Przyklepałam to oczywiście odpowiednim dźwiękiem. Może być?
1: Bardzo dziękuję.
3: Czy kabaret to jest coś, co lubisz najbardziej, jeżeli chodzi o rozrywkę?
1: Tak, tak, tak.
3: No to super. Dobra, to kogo zabierasz, bo to podwójne zaproszenie. Kto się ma już cieszyć?
1: Olę zabieram.
3: Ola, Paweł cię zabiera na noc kabaretową. Także myślę, że trafiło do Oli. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, a teraz chwilka dla ciebie na pozdrowienia, Pawle.
1: Chciałbym pozdrowić całe radiocentrum, prowadzących i wszystkich znajomych.
3: Pozdrawienia od Pawła. Bawcie się świetnie. Życzę ci miłego wtorkowego popołudnia i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Dziękuję bardzo.
0: I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12.30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Doktor Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia dla ciebie.
3: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane od północnego zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, miejscami w uszu. Ocieplenie. Maksymalnie jutro na termometrach w regionie do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany południowy i południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Biometr będzie jutro zmienny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 4950 zł to będzie nowa płaca minimalna. Będą ostrzejsze kary po tragedii na kolei, nawet utrata prawa jazdy. Można głosować na najlepszą piosenkę PRL-u. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie 5 tysięcy złotych wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 brutto, czyli mniej więcej 3700 na rękę, to wzrost o 3%. Nową kwotę zatwierdził właśnie rząd, wejdzie w życie w styczniu. Wjazd na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i opuszczających się szlabanów w niektórych sytuacjach będzie traktowany jako przestępstwo, powiedział dziś na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Rząd chce zaostrzyć przepisy po zderzeniu pociągu z ciężarówką koło Przysuchy, gdzie zginęła jedna osoba. Kierowcy za bezprawne wjechanie na przejazd mają też tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Dobrym rozwiązaniem byłby monitoring, mówi ekspert do spraw prawa drogowego Filip Gregę.
6: Sporo przejazdów kolejowych już jest monitorowanych wideo, bo teraz trzeba to tylko spiąć ze sobą i po prostu weryfikować sytuację na przejazdach i karać, i karać, i karać. Nie tyle wielkością kary, co jej nieuchronnością. Jeśli tylko jakakolwiek nastąpi sytuacja na przejeździe kolejowym, to ta kara ma natychmiast spłynąć na sprawcę i to jest rozwiązanie. Nie wielkość, a liczba tych kar.
5: W ubiegłym tygodniu po tragedii na kolei maszyniści zorganizowali protest, domagali się poprawy bezpieczeństwa. Czy dostęp do alkoholu będzie ograniczony? Debatują nad tym posłowie w Sejmie. Nowy projekt zakłada całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych oraz nocną prohibicję w całej Polsce. To nie jedyne pomysły. Jarosław Krajewski z PiS-u proponuje zakaz sprzedaży tzw. małpek.
7: Wystarczy przejechać się po centrum Warszawy z samego rana i widać, jaki to jest problem społeczny.
8: Na wolnym rynku, w zdrowym kapitalizmie to cena, i to wysoka cena, jest najlepszym instrumentem kształtowania odpowiedzialnej polityki antyalkoholowej.
5: Dodaje posłanka klubu KO Klaudia Jachira. Głosowanie w piątek. Zostajemy w Sejmie. Wieczorem może dojść do zmiany na stanowisku przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Pawła Śliza miałby zastąpić założyciel partii, wicemarszałek Szymon Hołownia. On sam tych przypuszczeń na razie nie potwierdza, ale też im nie zaprzecza.
9: Jak zostanę, to wam powiem, bo to już jest naprawdę nieznośny serial. Mam nadzieję, że wam się to znudzi. Mi już się znudziło dawno. Posłowie zdecydują, to taka będzie decyzja i na pewno ją zakomunikujemy. Wielokrotnie na to pytanie odpowiadałem, odsyłam do wypowiedzi klasyków, czyli moich własnych. Od maja znajdzie ich w tej sprawie około 2457.
5: Posiedzenie Polski 2050 ma się zacząć najwcześniej o 20, a sytuacja, jak usłyszał w Sejmie nasz reporter, jest dynamiczna. Śląsko-Polski szykuje się na Dni Kultury Niemieckiej. W październiku odbędzie się około 40 koncertów, wystaw, spektakli i innych wydarzeń. Imprezy zaplanowano m.in. w Opolu, Nysie i Strzelcach Opolskich. Początek 2 października. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt na najlepszą piosenkę PRL-u. Głosować można w internecie spośród 16 kawałków. Ciekawa jest formuła, na wskroś sportowa. Piosenki rywalizują ze sobą w systemie pucharowym. Najpierw 8 par, potem ćwierćfinały, półfinały i wielki finał.
10: W Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W bułgarskiej Sofii trwa mecz polskich siatkarzy z Ukrainą o pierwsze miejsce w grupie B Mistrzostw Europy. Obie reprezentacje zapewniły sobie już awans do kolejnej rundy tej imprezy. Do stolicy Bułgarii za to dziś odleciała 19-osobowa reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy w boksie. Obsada tej imprezy jest najsilniejsza od lat, bo wystąpią reprezentacje Rosji, a także Ukrainy. Trener polskiej kadry Tomasz Dylak liczy na 4 medale. Po wielkoszlemowym turnieju w Nowym Jorku została już w tym sezonie tylko jedna prestiżowa impreza do rozegrania, ale tylko dla wybranych, bo w finałowym turnieju w Kalifornii wystąpi tradycyjnie tylko 8 najlepszych tenisistek. Tym razem może jednak zabraknąć w tym turnieju Igi Świątek. O szczegółach opowie Michał Waszkiewicz.
11: W rankingu Racy, który uwzględnia tylko wyniki z tego sezonu, Iga Świątek jest dopiero 10. Pewne gry w WTA Finals są Ilena Rybakina, Aryna Sabalenka oraz mistrzynie wielkoszlemowe Mira Andriejewa i Linda Noskowa. Polka straty spróbuje odrobić w Azji, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
12: Na pewno zdefiniuje to wszystko turniej pierwszy, który jest, czyli w Pekinie. Jeśli Iga zagra bardzo dobrze w Pekinie, czyli mam na myśli tutaj finał lub zwycięstwo, to myślę, że pójdzie za ciosem i będzie walczyć o te finały.
11: Po Pekinie będzie jeszcze tysięcznik w Wuhan. Pytanie, czy Polkę stać na zwycięstwa w obu turniejach?
12: To wszystko, jak widać, nie jest takie proste. Nie ma jeszcze tej powtarzalności, są pojedyncze dobre występy, ale można powiedzieć z perspektywy czasu, że dobre i to.
11: Turniej w Pekinie rozpocznie się za 2 tygodnie, a kończący sezon WTA Finals w Indian Wells 7 listopada.
10: To była relacja Michała Waszkiewicza. UEFA poinformowała, że odnowiony stadion Camp Nou w Barcelonie został wybrany zamiast londyńskiego Wembley jako miejsce rozgrywania finału Ligi Mistrzów w 2029 roku. Wybór ten zapewnia Barcelonie organizację prestiżowego meczu na rok przed tym, jak Hiszpania, Portugalia oraz Maroko będzie współgospodarzem Mistrzostw Świata.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po godzinie 19. Carla Fernandez.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Jazz zamknięty w małej formie plastycznej, no brzmi ciekawie. W Kaliszu pamięć o Janie Ptaszynie Wróblewskim wybrzmiewa w formie ex-librisów. Książnica pedagogiczna ogłosiła konkurs na artystyczne znaki książkowe inspirowane właśnie legendą polskiego jazzu. Na konkurs wpłynęło 11 prac, 10 z Polski, jedna z Włoch, a artyści sięgnęli m.in. po linoryt i miedzioryt. Pojawiła się też grafika komputerowa. Co ciekawe, motyw samego Ptaszyna w świecie ex-librisów jest niezwykle rzadki. Częściej pojawiają się po prostu jakieś tam symbole muzyczne, tym razem jazzowy klimat dostał więc bardzo konkretną twarz, no bliską Kaliszanom. Nagrodzone prace można oglądać do końca roku w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu przy ulicy Południowej, a jeżeli ktoś lubi książki i jazz, no to jest to połączenie stanowczo warte sprawdzenia.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W Ostrowie Wielkopolskim i Antoninie po raz kolejny zabrzmi muzyka Chopina. Przed nami festiwal Chopin w barwach jesieni, a szczegóły o 19.30 w wiadomościach.

0: ma 19.30, a przed nami ostatnie już dziś wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ogólnopolska konferencja w Kaliszu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o zbliżającym się festiwalu i emocjonującym meczu kaliskich szczypiornistek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Do piątku w Kaliszu odbywa się 22. Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa organizowana przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Od niemal 40 lat jest ona okazją do swobodnej wymiany idei i doświadczeń zarówno między eksperymentatorami, teoretykami, jak i inżynierami zajmującymi się różnymi aspektami nadprzewodnictwa.
3: Zjawisko nadprzewodnictwa, chociaż odkryte ponad 100 lat temu, pozostaje niezmiennie jednym z najciekawszych zagadnień fizyki. Komputer kwantowy, kolej magnetyczna czy możliwość produkowania energii z kontrolowanej fuzji jądrowej to przykłady współczesnych zastosowań nadprzewodnictwa, które zmieniają świat. Podczas Krajowej Konferencji Nadprzewodnictwa prezentowane będą ważkie osiągnięcia uzyskane w ostatnich latach przez fizyków polskich i naukowców z zagranicy pracujących w polskich instytucjach badawczych.
2: Powiedział Radio Centrum profesor Tomasz Cichorek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Więcej o tym wydarzeniu przeczytać na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna odsłona festiwalu Chopin w barwach jesieni. W ten czwartek, 17 września o godzinie 19 w Ostrowskim Centrum Kultury odbędzie się inauguracyjny koncert symfoniczny, podczas którego wystąpią Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i pianista Krzysztof Jabłoński, laureat III Nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w 1985 roku. Od piątku koncerty będą się odbywać w Antoninie, tam także usłyszymy laureatkę konkursu chopinowskiego.
4: Tian Yu, która jest laureatką 4. nagrody i w jej wykonaniu recital chopinowski i to jest główny punkt piątkowego programu. Oczywiście złożenie kwiatów, otwarcie, muzyka salonowa w wykonaniu kapeli Zamku Rydzyńskiego, no a potem ten recital chopinowski.
2: Powiedział Radio Centrum Cezary Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin, który jest głównym organizatorem wydarzenia. Współorganizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a partnerem medialnym Radio Centrum. O 3 punktach zdecydowała 1 bramka. Szczypiorno Kalisz wygrało z Sośnicą Gliwice po emocjonującej końcówce meczu, o wyniku którego zdecydowała bramka zdobyta na chwilę przed końcowym gwizdkiem. Najwięcej emocji dostarczyły właśnie ostatnie sekundy spotkania, kiedy na tablicy było 25-25. Wtedy zawodniczki z Kalisza oddały celny rzut do bramki przeciwniczek. Te od razu przechwyciły piłkę i ruszyły do ataku odpartego przez broniącą bramki Szczypiorna Martę Wawrzynkowską, która kiedyś się grała w Gliwicach.
5: Dobrze wspominam drużynę, dziewczyny, wszystkie są mi bardzo bliskie, ale dobrze smakuje zwycięstwo po zmianie barw klubowych. Fajnie było tu wrócić, fajnie było wygrać na gorącym terenie, dziewczyny walczyły. Ja oczywiście muszę powiedzieć, że jestem dumna z mojego zespołu, pomimo tego początku takiego dość niepewnego. Przegrywałyśmy 5 i doszłyśmy na 1 naprzód. Była to przede wszystkim gra zespołowa, przede wszystkim końcówce w obronie. Że bardzo dobrze, naprawdę bardzo dziewczyny walczyły, super mi pomogły. Ja też mogłam kilka obron na koniec od siebie dodać, więc cieszę się, że to była gra zespołowa i wygrałyśmy to razem.
2: Ostatecznie Szczypiorno Kalisz zwyciężyło 26-25. Następny mecz podopieczne Dmytro Chrebeniuka zagrają u siebie. Jutro, 16 września, podejmą wicemistrzynie Polski PGE MKS Elwold Lublin mecz o 18 w hali Arena Kalisz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut godzina 20.

0: produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

Coraz bardziej zaczynamy doceniać coś, czego na co dzień mamy, okazuje się, coraz mniej. Ciszę. Okazuje się, że cisza może być dzisiaj prawdziwym luksusem. W ciągu ostatniego roku wyszukiwania hasło ciche destynacje wzrosły aż o 1268%. Powstało nawet określenie quietcation, czyli wakacje z dala od ekranów, hałasu i miejskiego zgiełku. A gdzie najlepiej taką ciszę znaleźć? Otóż na wyspie Stewart w Nowej Zelandii, uznanej za najspokojniejszą wyspę świata. Na ponad 1600 km2 mieszka tam zaledwie około 400 osób, a 85% powierzchni zajmuje park narodowy. Głównych dróg praktycznie nie ma. Są za to lasy, dzikie zatoki, gwiazdy, no i około 20 tysięcy kiwi. Może więc prawdziwym luksusem w przyszłości nie będzie już to, ile możemy mieć po tych latach zachwytu szybkością, technologią, ciągłym dostępem do wszystkiego. Zaczynamy odkrywać, że luksusem jest po prostu no taki święty spokój. Radio ciszy raczej nie lubi, więc ja już dla Was gram. Silent Running.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Główne problemy zdrowotne Polaków to otyłość i nadwaga. Więcej o tym w wiadomościach o godzinie 20.
2: Reklama. 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz, Salony Optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz, Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski, Restauracja Aura Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka z o. Ostrów Wielkopolski.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Od północnego zachodu w kierunku centrum będzie przemieszczał się front, niosąc wzrost zachmurzenia, do tego przelotne opady deszczu i lokalne burze. A z kolei z południa i południowego zachodu będzie napływać ciepłe powietrze polarne morskie. Brzmi groźnie, ale tak naprawdę ma być jutro naprawdę przyjemny dzień. Ciepły, 26 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, zachmurzenie też małe i umiarkowane, no, a biomem będzie trochę skakał, będzie zmienny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Były wiceminister usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Są już nowe szczepionki na zaczynający się właśnie sezon grypowy. Polscy siatkarze zakończyli już mecz z Ukrainą na Mistrzostwach Europy. Wygrali i to pewnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Prokuratura podejrzewa, że jako sekretarz stanu, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad służbą więzienną, działał na szkodę interesu publicznego. Więcej o tym Szymon Kępka.
6: Prokuratura zarzuca Michałowi W., że jako wiceminister sprawiedliwości przekraczał swoje uprawnienia i nie wykonywał właściwie swoich obowiązków. Chodzi o okres od lutego 2021 roku do listopada 2023 roku, kiedy odpowiadał m.in. za sprawy służby więziennej. Śledczy twierdzą, że jego działania mogły zaszkodzić interesowi publicznemu, a on sam miał dzięki nim osiągnąć korzyści osobiste i finansowe. Po przedstawieniu zarzutów Michał W. został przesłuchany, polityk nie przyznaje się do winy. W całym śledztwie podejrzanych jest 6 osób.
5: Przed sądem w Stambule odbył się dziś protest przeciw represjom wobec osób homoseksualnych. Tamtejsza policja przeprowadziła w ubiegłym tygodniu naloty na bary gejowskie i domy aktywistów LGBT. Aresztowała blisko 50 osób. Według tureckiego rządu działanie to miało na celu ochronę wartości rodzinnych. Inaczej uważają zebrani demonstranci.
7: Jesteśmy tutaj, aby głośno powiedzieć, jak bardzo jest to nielegalne, bezprawne i niesprawiedliwe. To atak nienawiści. Istnienie organizacji LGBT nie może być traktowane jako przestępstwo.
5: Jak podaje portal Euronews, podczas dzisiejszego protestu policja zatrzymała kolejnych 150 osób. Do sytuacji w Turcji odniosła się wczoraj Unia Europejska. Wezwała Ankarę do poszanowania praw człowieka. 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. Dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia, mówi lekarka rodzinna Marzena Bogoń-Hajkowska.
8: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, chorobę układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
5: Szczepionka nie gwarantuje, że unikniemy zachorowania, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. A propos zdrowia, otyłość i nadwaga to główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 20 lat znacząco ubyło osób palących. Odsetek spadł z 31% do 17%. Polscy siatkarze odnieśli kolejne pewne zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Tym razem wygrali z Ukrainą znowu 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Na razie w turnieju nie stracili nawet seta, ale to dopiero runda grupowa, potem może być trudniej. Dodajmy, że Mistrzostwa Europy, a Polacy bronią tytułu, daje kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
3: 4 minuty po 20 do 21. Tylko polskie dźwięki, a teraz oddział zamknięty. Później Grzegorz Chyży, Mroz, Zalia i Kombi.

0: 21 minut po godzinie 20. Może tak rzucić wszystko i wyskoczyć do lasu. Jest okazja i pretekst. Już najbliższy piątek w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie Europejskie Dni Dziedzictwa. W tym roku wydarzenie organizowane jest pod hasłem Przyszłość, Przeszłość, Dziedzictwo w zagrożeniu. A będą pokazy bartnictwa, żywicowania, wytwarzania dziegciu, zwiedzanie Muzeum Leśnictwa i sporo opowieści o tym, jak przeszłość może przyszłość inspirować. Wstęp jest wolny, a na miejscu będzie też mobilne studio Radia Centrum 106.4.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: A w godzince.pl, no już wiadomo co to. No oczywiście, że dżem i paf.

0: Za 12 minut godzina 21. W najbliższą niedzielę 20 września w Gliwicach zostanie odsłonięty mural upamiętniający Stanisława Sojkę. Artysta był mocno związany z miastem. To właśnie tutaj jako dziecko śpiewał w chórze parafialnym z tatą, a w Państwowej Szkole Muzycznej uczył się gry na skrzypcach. Mural powstał na bocznej ścianie zabytkowego budynku przedszkola przy ulicy Królowej Bony. A autorem tego muralu jest Sebastian Berus. Centralne miejsce zajmuje portret Sojki, a obok pojawia się napis Tolerancja, nawiązujący do jednego z najbardziej znanych utworów artysty. Oficjalne odsłonięcie już niedługo, w najbliższą niedzielę, w programie m.in. muzyka na żywo i wspólne wykonanie Tolerancji oraz premierowe podświetlenie portretu artysty. Więc jeżeli będziecie w najbliższym czasie w Gliwicach, to warto tam zajrzeć.
1: Radio Centrum i godzinka.pl.

0: powietrza.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Schodząca gwiazda Anastazja Kuś została nominowana przez Europejską Federację Lekkiej Atletyki w plebiscycie na najlepszą lekkoatletkę roku. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 21:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Według zapewnień synoptyków jutro od zachodu wkroczy do nas klin wieżowy związany z wieżem Xanthos i on przyniesie więcej przyjaźnień i rozpogodzeń, ale również przelotne opady deszczu i miejscami burze. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane i ciepło, maksymalnie jutro w regionie do 26 stopni. Wiatr słabiej umiarkowany południowy i południowo-zachodni. Biometr zmienny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 21.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Były wiceminister z zarzutami Michał Woś nie przyznaje się do winy. Wysokie ceny paliw mogą zrujnować firmy transportowe. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, ma odciążyć policję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś nie przyznaje się do winy i odrzuca stawiane mu zarzuty. Polityk Prawa i Sprawiedliwości usłyszał zarzuty prokuratorskie. Dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści. A chodzi o decyzje personalne w służbie więziennej. Woś odpowiada, to zarzut wyssany z palca. Tłumaczy, że ustawa pozwala na decyzję, którą podjął jako wiceminister. A obecne ministerstwo i służba więzienna, jego zdaniem, postępują tak samo, jak postąpił on w czasie urzędu. Rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i firmy transportowe. Ci mówią już wprost, że przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna. Prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu. Katarzyna Młynarczyk.
6: Największym problemem jest oczywiście paliwo przy kilku czy kilkunastu samochodach. Różnica w miesięcznych kosztach może sięgać już dziesiątek tysięcy złotych. Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej Olympus Logistics, przyznaje, że jest coraz bliżej granicy opłacalności.
7: Jeżeli samochody firmy zużywają 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy. To już nie jest kwestia tego, że zarabiamy trochę mniej. Przy obecnych kosztach są sytuacje, w których trzeba dokładać.
6: Część firm może być zmuszona ograniczać flotę, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność.
5: Strażnicy miejscy uzyskali kilka nowych uprawnień, które do tej pory miała tylko policja. Mogą karać choćby za fotografowanie obiektów strategicznych, czy za niewłaściwe zachowanie kierowców albo pieszych przy przejazdach kolejowych. Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: To, że możemy wystawiać mandaty za więcej przewinień, to znak naszych czasów, tak by choć trochę odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
9: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
8: Nie zdziwmy się, jeśli jesteśmy sprzedawcą i dostaniemy mandat za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim, albo kiedy jako kierowcy zostaniemy ukarani za przejechanie przez przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Będzie można dostać mandat w wysokości nawet 3000 zł.
5: Funkcjonariusze Straży Granicznej wykryli ciężarówkę pełną migrantów, którzy nielegalnie przyjechali do Polski. To 34 osoby z Pakistanu i Somalii, zatrzymani na autostradzie A2 pod Poznaniem. Wcześniej złożyli wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Łotwy. Straż przetransportuje wszystkich z powrotem na Litwę. Przywrócono już pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przez blisko tydzień były tam utrudnienia po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na tory mimo czerwonego światła. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Dziś, jak podały Polskie Linie Kolejowe, pociągi w tym miejscu znów kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. Anastazja Kuś została nominowana przez Europejską Federację Lekkiej Atletyki w plebiscycie na najlepszego lekkoatletę roku w kategorii Wschodząca Gwiazda. 19-letnia sprinterka została mistrzynią świata juniorów w Eugene.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: 5 minut po 21:00 The Waterboys, The Hole of the Moon.

0: Jeżeli chcesz zostać wielkim człowiekiem, to jedz marchewkę. Brzmi jak rada od babci, ale w Norwegii dostaje właśnie całkiem nowoczesne piłkarskie uzasadnienie. Chodzi o Erlinga Haalanda. Norweski gwiazdor od dawna pokazuje się z marchewką w ręku, chrupią przed meczami, do tego reklamuje norweskie warzywa. A okazuje się, że dzieci zaczęły go naśladować. W mediach opisano historię pewnego 6-latka, który tak zainspirował się życiem piłkarza i jego stylem życia, że zaczął wcześniej chodzić spać, więcej się ruszać, no i zamienił cukierki właśnie na marchewki. Jego mama mówi wręcz o słodyczach Haalanda. Na tym się nie kończy. Norwescy producenci warzyw mówią o efekcie piłkarza, bo sprzedaż marchew wyraźnie rośnie. No przydałby nam się taki polski Haaland. Może zamiast chipsów dzieci zaczęłyby się domagać brukselki i kalafiorów. Jedno jest pewne, muzyka zawsze jest zdrowa i o każdej porze dnia i nocy można po nią sięgać. No i my wracamy. Teraz grupa Klanet w naszych hitach ponad czasem w wieczorze dobrze nastrojonym.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kiedy pojawią się surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych? Być może już całkiem niedługo. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 22:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Wyżej, niżej fronty będą się mierzyć na naszym niebie. Na z południa i południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. Jutro na termometry wskoczy 26 stopni w naszym regionie. Do tego zachmurzenie małe, umiarkowane, od północnego zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i miejscami burz. Wiatr jutro słabiej umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Biometr będzie zmienny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rząd zaostrza kary za łamanie prawa na przejazdach kolejowych. Niecały miesiąc po pożarze w Katowicach rusza odbudowa targowiska. Polacy wygrali czwarty mecz na siatkarskich mistrzostwach Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze tej jesieni kierowców mogą czekać surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Rząd zajął się projektem zmian w prawie drogowym. Jak podkreśla premier Donald Tusk, potrzebne są zdecydowane działania, by poprawić bezpieczeństwo.
6: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców.
5: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Śledczy badają tragedię pod Kłobuckiem. Według wstępnych informacji śmiertelnie postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Do zdarzenia doszło na służbie podczas konwoju więźnia, mówi rzeczniczka służby Arleta Pęconek.
7: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
5: Na razie służby nie podają więcej informacji. Po niespełna miesiącu od pożaru ruszyła odbudowa spalonego targowiska w centrum Katowic. Powstaje kilkanaście nowych budek handlowych i chcemy, żeby ludzie jak najszybciej odzyskali pracę, mówi zarządca targowiska Tomasz Czuber.
8: Mamy plan zakończyć to z końcem września, aczkolwiek ciężko powiedzieć, czy to się uda.
5: Ze współczuciem o handlarzach mówią klienci.
9: Żal mi jest tych ludzi, tak stracili ten dobytek.
10: Co pani tutaj zazwyczaj kupowała?
11: Przeważnie ubrania. Tą panią tutaj znałam, co tu miała bardzo dużo towaru, pięknego towaru i aż mnie serce boli, jak patrzę.
5: Być może do końca miesiąca wszystko będzie gotowe. Sprawca podpalenia, 23-letni mężczyzna, przyznał się do winy. Czeka na wyrok w areszcie. Grozi mu 15 lat więzienia. Kiedyś było ich na wsi pełno, dziś praktycznie zniknęły. Kuropatwy mają wrócić do wiejskiego krajobrazu. Przyrodnicy chcą odtworzyć ich populację. Pod Poznaniem samorządowcy i leśnicy uwolnili 600 takich ptaków pochodzących z hodowli.
12: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
13: To był dobry znak, tak?
12: Tak.
13: Że one tak spokojnie wyszły.
12: To bardzo dobry znak. Widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
5: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Kuropatwy zniknęły z krajobrazu z powodu zmian w uprawach i rosnącej liczby drapieżników. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze 3-0 wygrali z Ukrainą. Wynik sugeruje, że mogło być łatwo i przyjemnie, ale było nie do końca tak. Ukraińcy czasem nawet wychodzili na prowadzenie z szacunkiem, mówi o nich nasz siatkarz Marcin Komenda.
14: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy jakość gry i to cieszy.
5: Jutro jeszcze mecz z Bułgarią. Biało-czerwoni są już pewni wygrania swojej grupy, a jeśli zdobędą Mistrzostwo Europy, to będą też pewni występu na Igrzyskach Olimpijskich.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No brawo, chłopaki, a my wracamy do muzyki.
2: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: No ale to będzie godzina 4 minuty po 22:00. Stone Age. Od tego zaczynamy.

Sting ma bardzo konkretną teorię na temat piosenek o miłości. Jak sam stwierdził, są dwa rodzaje takich utworów. Kocham cię, a ty kochasz mnie, to jest nudne. Oraz kocham cię, a ty kochasz kogoś innego. To jest bolesne, ale interesujące. When We Dance opowiadała właśnie o tym drugim przypadku. A piosenka została wydana w 1994 roku jako nowy singiel promujący pierwszą składankę hitów Stinga Field of Gold. Kontynuujemy takie romantyczne wątki. Teraz Bruce Springsteen, I'm on fire.

0: Minęła 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Siła wiary. Myślę, że łatwo jest mieć niewłaściwe wyobrażenia o tym, kim jest Bóg. Czasami wydaje się nam, że jeśli czegoś potrzebujemy, musimy Bogu to jakby wydzierać. Jezus idzie drogą, podąża za Nim wielki tłum. Jedną z osób w tym tłumie jest kobieta, od 12 lat cierpiąca na krwotok. To oznacza, że według żydowskiego prawa jest nieczysta, jest społecznym wyrzutkiem. Ale słyszała o Jezusie, o tym, jak uzdrawia ludzi. Gdybym tylko dotknęła Jego szaty, byłabym uzdrowiona. Tak też zrobiła. Dotknęła Jego szaty i rzeczywiście została uzdrowiona. Jezus odczuwa, że uszła Jego moc, odwraca się i mówi, kto mnie dotknął. Uczniowie odpowiadają, co takiego? Jesteśmy w tłumie, jak możesz pytać, kto mnie dotknął? Ale Jezus wiedział, że w tej kobiecie było coś szczególnego. To była jej wiara. Ta wiara zaczerpnęła z Jego mocy. To ta wiara i Jego moc ją uleczyły.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
4: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzykę, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

Za 5 minut, godzina 23. Przed nami wieczorza dobrze nastrojonym. Jeszcze spotkanie z Rodem Stewartem o 23:00. Wiadomości i prognoza pogody, w której jeszcze cały czas lato. Dobrej nocy, Marzanna Forysiak. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro od zachodu wkroczy klint jadalny z wieżem Xantos, a od północnego zachodu w kierunku centrum będzie się przemieszczał front, który będzie niósł wzrost zachmurzenia, przelotne opady deszczu i lokalne burze. Z południa z kolei południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. Jutro na termometrach 26 stopni w regionie, wiatr słaby, umiarkowany południowy i południowo-zachodni, zachmurzenie małe i umiarkowanego, ale mogą też wystąpić przelotne opady deszczu, miejscami również burze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 23.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Były wiceminister usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Są już nowe szczepionki na zaczynający się właśnie sezon grypowy. Polscy siatkarze zakończyli już mecz z Ukrainą na Mistrzostwach Europy. Wygrali i to pewnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Prokuratura podejrzewa, że jako sekretarz stanu, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad służbą więzienną, działał na szkodę interesu publicznego. Więcej o tym Szymon Kępka.
5: Prokuratura zarzuca Michałowi W., że jako wiceminister sprawiedliwości przekraczał swoje uprawnienia i nie wykonywał właściwie swoich obowiązków. Chodzi o okres od lutego 2021 roku do listopada 2023 roku, kiedy odpowiadał m.in. za sprawy służby więziennej. Śledczy twierdzą, że jego działania mogły zaszkodzić interesowi publicznemu, a on sam miał dzięki nim osiągnąć korzyści osobiste i finansowe. Po przedstawieniu zarzutów Michał W. został przesłuchany, polityk nie przyznaje się do winy. W całym śledztwie podejrzanych jest 6 osób.
4: Przed sądem w Stambule odbył się dziś protest przeciw represjom wobec osób homoseksualnych. Tamtejsza policja przeprowadziła w ubiegłym tygodniu naloty na bary gejowskie i domy aktywistów LGBT. Aresztowała blisko 50 osób. Według tureckiego rządu działanie to miało na celu ochronę wartości rodzinnych. Inaczej uważają zebrani demonstranci.
6: Jesteśmy tutaj, aby głośno powiedzieć, jak bardzo jest to nielegalne, bezprawne i niesprawiedliwe. To atak nienawiści. Istnienie organizacji LGBT nie może być traktowane jako przestępstwo.
4: Jak podaje portal Euronews, podczas dzisiejszego protestu policja zatrzymała kolejnych 150 osób. Do sytuacji w Turcji odniosła się wczoraj Unia Europejska. Wezwała Ankarę do poszanowania praw człowieka. 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. Dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia, mówi lekarka rodzinna Marzena Bogoń-Hajkowska.
7: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
4: Szczepionka nie gwarantuje, że unikniemy zachorowania, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. A propos zdrowia, otyłość i nadwaga to główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 20 lat znacząco ubyło osób palących. Odsetek spadł z 31% do 17%. Polscy siatkarze odnieśli kolejne pewne zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Tym razem wygrali z Ukrainą, znowu 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Na razie w turnieju nie stracili nawet seta, ale to dopiero runda grupowa, potem może być trudniej. Dodajmy, że Mistrzostwa Europy, a Polacy bronią tytułu, daje kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Jestem Maciek Sarnał.
9: Jestem Stasiu Sarnał.
10: Zapraszamy na program naszego tatusia.
2: Zizo! rockowym krokiem, czyli Hard and Heavy. Metalowa audycja autorska rockowym krokiem.
10: Kings of the Road.

Hello, kochani metale, hello overdrivers. W odróżnieniu od poprzedniego wtorku witam was troszkę głośniej, chociaż nie ukrywam, że wciąż ciężko mi dojść do siebie po utracie tak godnego przyjaciela. No niemniej jednak życie musi toczyć się dalej, tak więc zaczynamy kolejny sezon z hard and heavy dźwiękami. A dzisiaj specjalnie dla was załoga Overdrivers z Francji, z miejscowości Béthune i ich ostatnia jak na razie płyta zatytułowana Glory or Nothing, która ukazała się w zeszłym roku za sprawą stajni Rock of Angels Records. No i od razu powiem wam jedno, co za energia, co za radość z grania. Kochani, ta radość od razu zaraża i na długo zostaje z nami. Oni nie odkrywają Ameryki, ale dostać taki hard rock w takim stylu i na takim poziomie to teraz coraz większa rzadkość. A co mówią sami o sobie na swojej stronie? Posłuchajcie. Rok 2015. Na północne krainy spada potężna fala dźwięku. Znikąd wyłania się czwórka rockmenów gotowych zburzyć każdą scenę w regionie. Zmiatając wszystko na swojej drodze, rykiem wzmacniaczy Marszala, rozkręconych na maksimum, kwartet postanawia siać chaos daleko poza rodzimym podwórkiem. Podbijają resztę Francji, by następnie ruszyć na zagraniczne wyprawy. Rozpętuje się niepowstrzymana, elektryczna burza zespołu Overdrivers. Nikt nie jest w stanie oprzeć się niszczycielskiej furii ich potężnego rock'n'rolla. Uzbrojony w 3 bomby atomowe Rockin' Hell z 2016 roku, She's on Her Period z 2018 roku oraz epkę Rock Out, zespół nieustannie zyskuje nowych wyznawców i powiększa swoją armię. W 2025 roku nasi czterej bohaterowie postanawiają użyć nowej tajnej broni, albumu zatytułowane Glory or Nothing. Z tą nową bronią masowego rażenia Overdrivers ruszają, by ponownie podbić świat. Zatem rada dla was. Szykujcie się. Overdrivers nadchodzą. No i nadeszli. I jebu dubu. Overdrivers.

No a kto tak pięknie gra? Adrien Desquires, wokal, gitara rytmiczna, znany jako boucher, czyli rzeźnik lub ogier ze stalowym tyłkiem. Adrien, kochani, nigdy nie lubił szkoły, a ona też nie darzyła go szczególną sympatią. Nie przykładając się do nauki, już w młodym wieku odkrył swoje prawdziwe pasje. Bójki, piwo, dziewczyny i rock and roll. Ostatecznie rzucił szkołę i został rzeźnikiem. Zmęczony ciągłym tłumaczeniem klientom, że nie zwróci pieniędzy za pieczonego kurczaka, który został już w połowie zjedzony, nasz krzepki młodzieniec rzucił to wszystko w diabły i wstąpił do wojska. Zdeterminowany, by pójść ślady Rambo, nasz żołnierz ruszył na wojnę i dokonywał czynów bohaterskich na całym świecie. W Afganistanie, uwięziony w opancerzonej ciężarówce wraz ze swoim oddziałem, przetrwał niszczycielski atak gwałtownej biegunki dzięki pustej butelce po wodzie. Może i zafundowałem kolegom z oddziału traumę. Ale przeżyłem, stwierdził później. Uznawszy, że jego wojna dobiegła końca, wrócił do rodzinnego miasteczka. Tam u boku Antyniego Kleja postanowił ponownie ruszyć do ofensywy, tym razem uzbrojony w swoją potężną gitarę i miażdżący głos. Maszyna o nazwie Overdrivers była gotowa, by podbić świat. Glory or nothing i czadu, ludzie!

Anthony Clay, gitara prowadząca chórki, znany również jako Neil lub brat Trzygo. Od szkoły podstawowej aż po gimnazjum był ulubieńcem nauczycieli, prawdziwym Lizusem. Pasjonował się historią i marzył, by zostać Indiana Jonesem i wyruszyć na poszukiwanie ukrytych skarbów. Nie mogąc podróżować po świecie, młody Anto przemierzał okolicę na rowerze, choć nigdy nie znajdował nic poza kilkoma zardzewiałymi kapslami, które, jak się później okazało, zostawił tam Adrian. Potem przyszło liceum i wydarzyła się katastrofa. Odkrył gitarę. Jego zdesperowani rodzice mogli jedynie bezradnie patrzeć na postępujące spustoszenie, zaniedbując lekcje i spędzając nawet 10 godzin dziennie z instrumentem. Anto po prostu doprowadził do drastycznego spadku ocen. Musiał wziąć się w garść, bo inaczej groził mu zakaz brzdąkania. To właśnie wtedy odkrył jeden ze swoich największych talentów. Był mistrzem ściągania światowej klasy. Zdołał zdać maturę z wyróżnieniem, a nawet zdobyć kilka dyplomów uniwersyteckich. Wszystko dzięki swoim rygorystycznym i niezawodnym technikom ściągania, jak sam je nazywał. Kiedy Anto postanowił rzucić wszystko, by poświęcić życie muzyce, znalazł idealnego wspólnika w Adrianie Desquerezie. Ci dwaj bratni duchy zawarli pakt, cokolwiek się stanie, rozpętają piekło na ziemi za sprawą niszczycielskiej furii swojego apokaliptycznego rock'n'rolla. I od tamtego dnia ten nierozłączny duet walczy ramię w ramię pod sztandarem Uber Drivers. My girlfriend is a porn star. If you're

Florian Morgano, perkusja chórki, znany jako Margouf lub alternatywnie włoski czołg. Żaden, kochani, zestaw perkusyjny nie jest w stanie oprzeć się jego ciosom o sile taranu. Niczym biblijny Samson, Margouf czerpie swą niezwykłą siłę uderzenia z bujnej czupryny. Wychowany w muzycznej rodzinie, młody włoski czołg od zawsze miał muzykę we krwi. To prawdziwa ludzka szafa grająca na repertuar zespołów ABBA i Ediego Michela na wylot. Już jako czterolatek ruszył w trasę ze swoim tatą, włoskim kowbojem, występując niczym współczesny trubadur na rozmaitych lokalnych potańcówkach i festiwalach. Niezliczone starsze panie ulegały urokowi przystojnego Margouf podczas tych pełnych życia popołudniowych tańców, zachwycając się, cóż za przystojny młodzieniec tego perkusisty. Pragnąc odmłodzić swój harem wielbicielek, ten kobieciarz zaciągnął się w marcu 2015 roku do zespołu Overdrivers jako najemnik i oficjalny perkusista, by od tamtej pory siać wokół coraz potężniejsze i niszczycielskie fale uderzeniowe. Cobra Kai i niech powieje grozą. A jak?

No i ostatni z całej rock'n'rollowej czwórki, Lion Das Neve z bas chórki. Lion, kochani, rozpoczął karierę jako dubler Rocco Zilfrediego w firmie Rock'n'Roll Rocco. Jednak mężczyzna, którego koleżanki z planu nazywały Trójnogiem, wzbudził zazdrość Rocco. Ten, czując się niepewnie, doprowadził do zwolnienia go z planu. Zdeterminowany, by rozwijać karierę, Lion wziął udział w przesłuchaniu na dublera Arnolda Schwarzeneggera w filmie Conan Barbarzyńca. Uznano go jednak za zbyt umięśnionego i ostatecznie nie otrzymał roli. Legenda głosi, że widząc Lion z jego potężnymi, żyłowatymi ramionami, Arnold rzucił szorstko: hej, kto tu jest gwiazdą? Nie zrażając się tym, Lion spróbował szczęścia jako dubler Jean-Claude Van Damme. Tym razem pełny kontakt między nimi przebiegał znakomicie. Lion zdołał nawet przekonać Jean-Claude'a, którego czule nazywał Jean-Claude, do idei bycia świadomym. Jednak przyjaźń z kimś, kto kocha wodę, nie wystarczy, gdy jest się spragnionym rock'n'rolla. Lion, zawsze ciągnący do muzyki, postanowił porzucić branżę filmową, by zostać dublerem zespołu Manowar. Sprawy szybko jednak przybrały zły obrót. Widząc go z nabrzmiałymi, naoliwionymi mięśniami, pozostali członkowie zespołu poczuli zazdrość i odwołali koncert, który miał być jego wielkim debiutem w świecie muzyki. No, a zatem to było prawdziwym powodem odwołania występu Manowar na festiwalu Hellfest. Wtedy właśnie Lion natrafił na ogłoszenie, że zespół Overdrivers szuka po raz kolejny swojego nowego basisty. Przekonany, że będzie idealnym dublerem dla tego nowego basisty, Lion zgłosił się do zespołu. Pojawił się jednak problem. Nie ma żadnego nowego basisty, którego można by zastąpić. Jeśli Lion chce grać z chłopakami, musi sam wkroczyć do akcji i odegrać główną rolę nowego basisty. Czy to będzie wielka szansa Liona? Czy przetrwa klątwę basistów? Jak udaje mu się utrzymać swoje jedwabiste loki w tak świetnym stanie, niezależnie od okoliczności? Czy zespół będzie musiał znaleźć dla niego dublera? Czy Antoni ruszy na siłownię, by nie wpaść mizernie przy dwóch osiłkach, z którymi będzie dzielić scenę podczas nadchodzących występów? Przekonaj się, śledząc nowe przygody Overdrivers. Gitar, playboy i jest cacy.

No i kochani, fajnie się tego słucha i cieszę się, że takie kapele powstają. Życie jest takie popieprzone, że każde tego typu dźwięki są na wagę złota. Pewnie jak wielu z was wychowałem się na AC/DC i to jest jeden z tych zespołów, który wprowadził mnie do świata rocka i metalu. No i kiedy słyszę, jak jakiś band czerpie od nich i robi to naprawdę dobrze, to z automatu trafia w mój gust i potrafi skraść moje serducho. Tak miałem choćby z Airborne czy Krokus. Teraz to samo ze mną zrobił nowy, ostatni właściwie album francuskiego Overdrivers. Nie robię nic odkrywczego, bowiem grają pod AC/DC, ale brzmi to świetnie, świeżo i na miarę naszych czasów. Kochani, ogólnie mało mamy takiej muzyki, tym bardziej warto docenić. Ja bawię się przy tym świetnie i chcę jeszcze więcej. Brawo panowie! I mam nadzieję, że wkrótce pojawi się ich następny krążek. Oczywiście wam go wypuszczę, a tymczasem cieszmy się tym, co mamy. To jak, kochani, lecimy z koksem i lecimy następne kawałeczki z tego niesamowitego krążka. Na początek Bad Breath Girl, następnie Meet the Monsters, później Ready for the Radio, zaraz po nim We Are One, później na maksa rozpędzony Perfection is My Name, no i na koniec In Fear, Blood and Fire. To ja, kufle w dłonie i lecimy, lecimy. Bye Metale, bye Overdrivers, muzo leć.